0: Rock. Jarosław Kaczyński został przesłuchany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Sejm odrzucił wniosek PiS-u o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji.
1: Rock. Raport.
0: Szósta punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Dowództwo centralne USA poinformowało o zakończeniu kolejnej serii ataków na Iran. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w całym regionie. Władze lotnictwa cywilnego Kuwejtu ogłosiły właśnie czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej tego kraju ze względu właśnie na ataki Iranu.
1: To jest raport.
0: Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u został wezwany do prokuratury w charakterze świadka. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
0: Śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna i ma związek z doprowadzeniem austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS-u o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Ze szczegółami Mateusz Głębiewski.
3: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
4: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
3: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
5: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
3: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zwierzęta mają ich aktywizować. Nietypowa inicjatywa pod Wrocławiem. Na koniec raportu. Do schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Szczotrem trafiło właśnie 15 kur ze schroniska dla zwierząt.
6: Zaczęliśmy od kur, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, tak, że planujemy tutaj to rozbudować. Może kozy, może owce. To są takie małe kroczki, taka mała odpowiedzialność się rodzi, mała, drobna systematyczność, że osoby, które będą odpowiedzialne za ten kurnik, a takie są wyznaczone.
0: Mówi Rafał Peroń, prezes schroniska imienia świętego brata Alberta. Kurnik z ogrodzeniem pomogli zbudować mężczyźni w kryzysie bezdomności. Przewodził im opiekun, który zapewnia, że to świetna inicjatywa uruchamiająca ludzi po traumatycznych przejściach.
7: Ogrodzenie, jak i sam kurnik jest bardzo ważny tutaj, ponieważ ludzie będą się aktywować do jakiejś pracy, a także nawet posiedzieć, popatrzeć, to dla nich, dla tych ludzi tutaj, co mamy w Szczodrym, no to jednakże jest duża rzecz. Bardzo się cieszą z tego, że to coś nowego i to jest zwierzę, a nie jakaś rzecz materialna.
0: W roli terapeutek aktualnie przebywa tam 15 kur, 2 koguty i na dokładkę jeszcze 2 kaczki.
8: Pogoda.
9: Nie no, fantastycznie. Ja bym bardzo chciała, żeby mnie 2 kaczki terapeutyzowały. Chyba bardziej niż kogut na przykład. A ty wolałbyś leżeć na kozetce z kogutem czy z kaczką?
10: Ja bym, droga pani, wolał, żeby było słonecznie, żeby było ciepło, żeby to był prawdziwy czerwiec, a nie to coś, co mamy za oknami dzisiaj.
9: No nie no, dzisiaj tak jak patrzę, to będzie generalnie źle, bo padać będzie wszędzie, ale to też można popatrzeć na to, że jest dobrze, bo potrzebowaliśmy tego deszczu, natura potrzebowała deszczu, więc trzeba znaleźć w tym wszystkim jakieś pozytywy.
10: Otóż to, szukamy pozytywów, a deszcz w Polsce nie powinien nikogo dziwić, bo artysta śpiewał już lata temu.

0: Śląska Rock. 6 na 9.
1: Siętarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
1: w SC Rock.
2: Ale śmiejemy się pogodzie w nos. Co was bawi? Co was rozśmiesza do łez? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
3: Dzisiaj jest dzień zabawy. Ja wiem, że na pewno bawi mnie do łez i raduje, że w następną sobotę będzie 29 stopni, więc zero stresu. I niezmiennie bawi mnie Michał Poklękowski. A co u ciebie?
4: Naprawdę u mnie? Ciekawe odkrycie w sprawie dzieci. Nieregularny sen przedszkolaków wiąże się z osłabieniem ich intelektu. O tym powiem w raportach.
3: Nie tylko u dzieci.
2: Otóż to.

0: Wstajemy, kochani, wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, kto rano wstaje, temu co?
1: Eskarok.

0: I wbrew pogodzie i temu, co za oknami, dzisiaj śmiejemy się z Państwem do rozpuku, bo pytamy Was, co Was bawi, co Was rozbawia do łez.
1: Tak, bo dzisiaj jest Dzień Dobrej Zabawy, międzynarodowy w dodatku, czyli dzisiaj cały świat ma się bawić i będziemy Was bawić od godziny 6 do 9, jak to w 6 na 9. I myślę sobie tak, wiecie co mnie najbardziej bawi? Jak ludzie dookoła się dobrze bawią. Są takie momenty, kiedy to jest zaraźliwe. Ja miałam taką historię ostatnio, jakiś czas temu, pojechałam sobie do Suchedniowa i tam spędziłam czas z ludźmi, bo akurat była wieczorna impreza i pomyślałam sobie, że są takie momenty, kiedy są nieoczywiste. Myślę, Jezus Maria, zaraz pójdę spać. I nagle widzisz, jak ludzie po prostu w jakichś zupełnie absolutnych, fajnych pląsach cieszą się i radują się, a dobra, to jeszcze trochę. I coś w tym jest, że ludzie po prostu tak jak zarażają śmiechem, tak zarażają dobrą zabawą.
0: To prawda, mnie bawi to, że Wojtek mówi, kurczę, dawno nie miałem urlopu, a później co najmniej jeden dzień w każdym tygodniu nie ma go w robocie. Aha. Co Państwo bawi, o to też pytaliśmy.
2: Ogólnie kabarety, tylko kabarety. Nic z życia codziennego, szczerze powiedziawszy. Ludzie chodzą smętni.
0: A to jest akurat prawda, ludzie chodzą smętni. Rozbawmy się, rozśmieszmy się zatem dzisiaj messengerski rok do Waszej dyspozycji.
1: No to czekamy.
0: Drodzy Państwo, jeszcze jedna kartka z kalendarza, żeby nie było a propos tego, co nas bawi. Bo dzisiaj, także lata temu, w 2021 roku w Poznaniu odsłonięto pomnik Bogdana Smolenia. To jest ten gość, który bawił nas lata temu do rozpuku.
3: Ludzie, kochani, rodacy, coście tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy.
4: Poranne 6 na 9 w SCRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No właśnie, trzeba się cieszyć, że ta praca jest w ogóle, że wstał i się żyje. Kurczę, zawsze się znajdują jakieś dobre koncepcje. No i trzeba się cieszyć i bawić, że gra teraz The Rolling Stones in the Stars.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was.

0: proszę nam tu wyśpiewać, jak na spowiedzi. Co państwa bawi, co państwa rozśmiesza do łez?
1: No ja już wiem, co mnie na przykład rozśmiesza. Jak mi jest smutno, to oglądam rolki z bulldogami angielskimi. I one są naprawdę tak piekielnie, ja kocham bulldogi angielskie. Wczoraj Wojtkowi pokazywałam, jak był, wiesz. To też mnie bawi. Wczoraj Wojtkowi pokazywałam takiego bulldoga angielskiego, który śpi do góry nogami, w sensie na plecach. I wiesz, co się dzieje z tymi faflami, z tym wszystkim.
0: Leżą po prostu
1: obok niego. Wygląda jak samolot.
0: No,
1: po prostu
0: prawda.
1: Mistrz świata.
0: Drodzy państwo, co was bawi, co was rozśmiesza? Jakieś sytuacje, może jakieś filmy, jakieś komedie? Są takie komedie, które możesz oglądać w kółko
1: Boże,
0: i ciągle
1: czy
0: bawią?
1: Czy leci z nami pilot na przykład. Ja kocham takie absurdalne komedie. Komedia potem Zgon na pogrzebie na przykład. Uwielbiam absolutnie. Kocham Monty Pythona i uwielbiam brytyjski humor.
0: Tak, to prawda, chociaż przyznam bez bicia, że ostatnio Czy leci z nami pilot jakoś gdzieś na jedno oko oglądałem w telewizorni, bo był powtarzany po raz 1616. No jak tam był ten pilot, wiesz, pilot główny prowadzący samolot i ten drugi pilot taki, co to prowadzi czasami za tego głównego pilota i on był nadmuchaną taką kukłą, nie? Co? No to tak.
1: Tak, pamiętasz tę historię jeszcze, bo przepraszam, ale bardzo to lubiłam zawsze i bardzo chcieliśmy państwa poinformować, że niestety wszystkie silniki już nie działają, sytuacja jest trochę krytyczna, oj, oj, oj. No i jest jeszcze jedna bardzo trudna informacja, zabrakło kawy i wtedy wybuchła panika na pokładzie.
0: Tak było. Co państwa bawi, co państwa rozśmiesza do łez?
2: Najbardziej bawią moi pacjenci, gdy przekształcają jakieś różne nazwy medyczne. No i chciałbym pozdrowić Ewunię z Uguni. Pozdrawiam.
0: Pana bawią pacjenci, a nas bawią lekarze.
3: Mój doktor powiedział mi, że głuchnę. Ciężko było to słyszeć.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: Punktualnie o 6.31. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak poinformował o rozpoczęciu zbiórki podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Politycy PiS-u zarzucają jej m.in. ignorancję oraz brak kompetencji. Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdził, że w tym roku 8 oddziałów ginekologiczno-położniczych zaprzestało w Polsce swojej działalności. Pierwszy, tak zwany pokój narodzin, działa od 1 czerwca w Wągrowcu, w województwie wielkopolskim.
1: To jest raport.
2: Aż 120 tysięcy osób zgromadziło się wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i zainaugurował jej najwyższą wieżę, Jezusa Chrystusa. Uroczystość zakończyło podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków.
1: Rok. Sport.
2: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali z Zastalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju z Herto-Genbos. Polski denisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą jednak był Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: Michael Stipe and Andrew Watt właśnie odgrywali głupca, I played the fool, i my takich głupków właśnie troszeczkę odgrywamy dla was o godzinie 6 rano. I chciałam powiedzieć, co nas bawi. Są takie momenty, kiedy człowiek się tak wkurza na rzeczy, które nie działają, że jedyne, co można zrobić, to można się obśmiać. Kochamy mieć aktualizację w nocy wszystkich naszych urządzeń, które nie działają.
1: Ale zobacz, siła spokoju. Ta. Jestem jak staw po prostu. Oddychaj.
0: Dasz radę, Kondziu, dasz radę.
1: Dobrze, że jesteście państwo. Dzisiaj pytamy po drugiej stronie oczywiście, że mamy Messengera, jest Kirok, że tam możecie się wgrywać. Co cię bawi, co cię rozbawia do łez? Słuchamy zatem.
2: Co mnie bawi? Powiedziałem sobie, że jak będę na zwolnieniu, aktualnie jestem, to się w końcu wyśpię. Niestety, nie jest mi to dane. Naturalny budzik, godzina 3:00. Otwieram oko i się wiercę z lewej na prawej i nie mogę zasnąć. A jak zwykle suchary mnie bawią. Pani w klasie się pyta: dzieci, kto u was w rodzinie jest najstarszy? U mnie dziadek, krzyczy Jasio. Marysiak mówi, że u mnie babcia. A Małgosia: u mnie prababcia. Małgosiu, ale to niemożliwe. Dlaczego?
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.

0: Mamy nadzieję, że zatankowany na full, bo teraz wzbijamy się w powietrze.
1: Od razu przypomniało mi się, a propos, czy leci z nami pilot, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, co nas bawi. W samolocie bawi mnie parę różnych rzeczy, zwłaszcza ci piloci, którzy mówią do ciebie i nic nie rozumiesz, ale w ogóle w samolotach dzieją się śmieszne historie. Na przykład teraz, słuchajcie, jedna z linii lotniczych rozszerzyła swoje menu i postanowiła, że na pokładzie samolotu będzie podawać kebaby, taki klasyczny döner kebab. Pita to będzie wypełniona mięsem z kurczaka, surówką koleslaw, słupkami ogórka, serem typu feta oraz kostkami pomidorów, ale uwaga, będzie podawana bez czosnku. Chodzi o to, żeby ci, którzy będą pałaszowali te kebaby, żeby nie zionęli, nie zabili zapachem wszystkich dookoła i pilota też.
0: O ile dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o kebab pita, to to jest w grubym cieście, po prostu w sensie w takiej bule to jest pakowane, bo ta pita to jest w bule, a my wolimy w cienkim.
2: Sześć na dziewięć w SC Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Dzisiaj szkoda gadać dwuwątkowe, bezwojtkowe. Drodzy Państwo, Kim Kardashian i Lewis Hamilton migdalą się na jachcie. Normalni ludzie migdalą się w samochodach, ale bolid ma jedno miejsce.
2: No, nie da się, chociaż czekaj.
1: Może być
2: dobra,
1: miło.
2: No to prawda. U mnie z kolei jest tak. Polka pracowała dla szejka z Dubaju. Dostała od niego Rolexa, a potem chciał kupić jej mieszkanie. A ona na to mówi, sprawiało mi to dyskomfort. Ja co prawda nigdy jeszcze Rolexa na nadgarstku nie miałam, ale rozumiem, że może być tak ciężki, że może sprawiać dyskomfort.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: To jest SK Rock.
1: W miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Rolnicy zmagają się z suszą, mówią o katastrofie. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów, szczególnie Kujaw, Pomorza, Mazowsza i Lubelszczyzny.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia na Dolnym Śląsku w miejscowości Bardo. Kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec oraz jego tata, którzy przyjechali do tej miejscowości na wycieczkę. Trwa ustalanie przyczyn tego wypadku. Na miejscu pracuje policja.
3: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
1: Mówi nam Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pojazd odbił się jeszcze od muru i zderzył z innym samochodem jadącym z naprzeciwka. Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy.
4: To jest raport.
1: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. I tak ma zrobić, bo taką złożył deklarację działacz Związku Polaków na Białorusi podczas wizyty w Białymstoku. O szczegółach Julia Łata.
5: Poczobut podczas wizyty w Białymstoku zadeklarował, że nie zgodziłby się na przyjazd do Polski, gdyby nie dostał paszportu od Białorusi. Ruskich władz. Nie boi się powrotu i podkreśla, że chce wesprzeć tamtejsze środowisko Polaków.
6: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
5: Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Jak przyznał, comiesięczne pikiety organizowane w Białymstoku dawały mu ogromne wsparcie.
6: To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że tyle ludzi jest ze mną solidarnych.
5: Działacz Związku Polaków na Białorusi otrzymał odznakę honorową województwa Podlaskiego.
1: Tymczasem niezależni eksperci oraz komentatorzy podkreślają, że wracając na Białoruś, Poczobut wręcz prosi się o kłopoty, a sama decyzja dziennikarza i działacza o powrocie na Białoruś to policzek m.in. dla polskich służb zaangażowanych w jego uwolnienie. To jest prawdziwa katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza i Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta i nawet kilkudniowe opady nie załatwią sprawy. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wepi.
8: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
7: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
9: To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie, dla nas.
7: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpiecznym załamaniem pogody w aglomeracji Nowego Jorku. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 40 stopni. Gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet ryzyko wystąpienia tornad między drapaczami chmur. Lokalne władze przestrzegają m.in. przed wizytami w Central Parku, w którym w czasie silnych burz mogą po prostu fruwać gałęzie i konary. Wszystkie te pogodowe atrakcje w tej amerykańskiej metropolii już w najbliższych dniach.
10: Pogoda.
11: No generalnie na całym świecie z pogodą dzieją się naprawdę bardzo różne rzeczy i trzeba być czujnym nawet teraz, jak się jedzie na południe Europy, bo może ci po prostu popadać deszczem także hej, albo jakimś gradobiciem. We Włoszech ostatnio było tornado przecież. No to no, po prostu wyrywało drzewa z korzeniami.
12: Wiesz co, jakoś taką... z tym gatunkiem ludzkim ta planeta Ziemia musi sobie poradzić, mam takie wrażenie.
11: Wydaje mi się, że planeta Ziemia próbuje nas jednak wyeliminować. Mam taki suwak mam i patrzę na te opady, co tu się dzieją w ciągu dnia dzisiaj. I jak patrzę, to o godzinie 23 wszędzie jest pogoda i jest bezchmurnie.
12: Naprawdę?
11: Tak.
12: O 23?
11: Tak. Będziemy przekręcać się na drugi bok.
12: Ale na razie jakoś musimy się zmierzyć z tym, co za oknami. Ludzie o tym już na przystankach dyskutują, że zrobiło się chłodniej.
13: Zimna. No właśnie. Jakieś nawy włączyły, cholera.
0: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: Co nas i was, drodzy państwo, bawi i rozśmiesza do łez, o to dzisiaj pytamy.
11: Właśnie Sex Missie i Wabank to są jednak chyba moje ulubione rzeczy, które mnie bawią i komedie, które mnie bawią. A co u Michała?
1: Polscy studenci w coraz gorszej kondycji psychicznej. O tym powiem w raportach.
12: Ale wiesz co, same dramaty. A to, że dzieci jak się nie wyśpią, to jest niedobrze. A to studenci mają kiepską kondycję psychiczną.
11: A my?
12: Na posterunku!

0: A zdarzyło się, że wróciłaś, na przykład patrzysz na szklankę, a tam nieznajoma szminka odciśnięta?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, bo mieszkam sama i nic mi nie odciskuje żadnych szminek. Chociaż nieprawda, bo mam dzisiaj stację młodych dziewcząt. To prawda, bo akurat przyjechała tutaj córka mojej przyjaciółki, przyjechała jeszcze jedna moja znajoma i rzeczywiście może się zdarzyć taka szminka na szklance, a? Nie moja.
0: Uważajcie, drodzy Państwo, na szminkę na szklance. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co Was bawi, co Was rozbawia do łez, bo mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy. No i jeszcze w 2021 roku, 11 czerwca w Poznaniu odsłonięto pomnik naczelnego polskiego rozbawiacza, chociaż w domu tak wesoło nie miał, pana Bogdana Smolenia. Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji. Szefową teraz, dobra? Aśka, bo szefową.
1: Dobra, jedziesz, no.
2: Mnie dopiero dzisiaj w tych latach bawią teksty mojej eks-szefowej, która no, była dość trudnym człowiekiem, lubiła się na nas wydzierać. A jeden z jej tekstów, które wyrzekła, a w zasadzie wykrzyczała do mnie: ty nie masz robić, jak ja ci mówię, ty masz robić dobrze. No, kurtyna.
0: A to ładne.
1: Kurtyna, to jest bardzo ładne.
0: To kurtyna.
1: Tak, no to dobra, to kurtyna.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nas teksty naszego szefa nie bawią. Te wczorajsze też nas w ogóle nie bawiły.
1: Nie, pozdrawiamy cię, szefie, bardzo serdecznie. Foo Fighters teraz i Unconditional.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: A propos come together i robienia rzeczy razem, Robert przysłał bardzo fajny żart rysunkowy. Jeden cowboy mówi do drugiego: oddałbyś za mnie swoje drugie śniadanie? A drugi mówi: nigdy! Ten, co mówi nigdy, to ja.
1: A cowboy, jak doskonale wiemy, nosi spodnie skórzane, ewentualnie są to jeansy. Do tego wszystkiego z frędzelkami, na pewno nie są to leginsy. I teraz co bawi dziewczyny? Dziewczyny w leginsach.
2: Dzień dobry, kochani. No w temacie dnia, co mnie bawi? Słuchajcie, stare, międzywojenne komedie, takie, co wyświetlali kiedyś w starym kinie. No, niektórzy z was powinni wiedzieć, jeszcze pamiętać, ale to tak ze starych czasów. A jeżeli chodzi o nowe nasze czasy, co mnie bawi? Słuchajcie, no, zdjęcia dziewczyn w jeansach z tą wrzynającą się, przepraszam, w cztery litery taśmą po środku. No, po prostu ubaw popachy. Po co, na co? Chyba tylko dla atencji.
0: Ale jaką taśmą? Ja w ogóle nie rozumiem tej sytuacji po prostu, że co, że mają ciasne te leginsy i że taką taśmę mają, to jest przedziwne. Widziałeś to, Kądziu?
1: No właśnie widziałem i nawet to ma swoją nazwę.
0: Tak?
1: Ale nie mogę powiedzieć na antenie o tej porze, że to się kopyto łosia nazywa.
3: Poranne 6 na 9 w SCRO.
1: A później ci pokażę, o co chodzi.
0: No dobra, niech i tak będzie. Byle nie w milowym lesie, bo nie będę miała jak uciekać.

0: będzie i o pogodzie, i o alertach, i o studentach. Michał Poklękowski, raport.
1: SK Rock. Raport.
2: IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydało również RCB. W 10 województwach obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Aż połowa badanych studentów polskich uczelni wykazuje objawy negatywnej emocjonalności i wyraźną tendencję do wycofywania się z relacji społecznych, czyli tak zwaną osobowość typu D. To wynik znacznie wyższy od szacunku dla ogółu populacji, komentują badacze ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: To jest raport.
2: Organizatorzy jubileuszowego zlotu uczestników transatlantyckiego rejsu Daru Pomorza z 1976 roku bardzo intensywnie szukają byłych członków załogi i uczestników słynnej operacji Żagiel 76. Wciąż nie udało się dotrzeć do około 50 osób związanych z tą legendarną wyprawą.
1: Rok. Sport.
2: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To ostatni mecz towarzyski przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem już mecz otwarcie mundialu. Hip, hip, hura, Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów podczas Diamentowej Ligi w Oslo. Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 9.

0: Mamy tutaj pewną sytuację, która wystąpiła. Otóż w kwestii tego, co was bawi, bawi naszą słuchaczkę coś, co, że tak powiem, wprowadziło wszystkich w konfuzję.
1: Musimy sobie to przypomnieć.
2: Zdjęcia dziewczyn w jeansach z tą wrzynającą się, przepraszam, w cztery litery taśmą po środku. No po prostu ubaw popachy. Po co, na co? Chyba tylko dla atencji.
0: No i okazało się, że Kondziu jest zupełnie niezłym specjalistą w tej kwestii, ale nie do końca. Powiedzieli, że jest to kopyto łosia.
1: Tak.
0: I Anna napisała nie kopyto łosie, tylko kopyto wielbłąda.
1: Tak.
0: A raczej chodzi o taśmę z tyłu. I teraz ja dalej nie rozumiem. Na szczęście przychodzicie z pomocą.
3: Drodzy Państwo, błądzicie z tymi leginsami. To, o czym mówi Kondziu, to jest z przodu, a to, o czym mówi słuchaczka, jest z tyłu i polega na tym, że jest tak jakby między pośladami zmarszczone i uwydatnia wtedy obydwa dwa domyślnie duże poślady. Widziane często i gęsto na siłowniach, gdzie dziewczyny te poślady już ćwiczą i chcą eksponować jeszcze bardziej.
1: Tak, idźmy dalej tym tropem. My jako znani krytycy modowi, Państwo podsyłacie nam nawet zdjęcie. Pan Patryk wysłał zdjęcie takich pośladków wypiętych. No poślady po

0: pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: nie jesteśmy dla Państwa potworami. Mamy mnóstwo dobrego humoru, mamy mnóstwo prezentów i dobrej muzyki.
1: Tak jest, wbrew temu, co widzicie dzisiaj za oknem. Mamy dla Was bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi, a w dodatku mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy. I postanowiliśmy to wszystko razem ze sobą pokleić. Więc jeśli ktoś ma ochotę na tenże koncert Kings of Leon 17 czerwca się wybrać, to mamy dla Was pewną propozycję. Może byście dla nas wgrywali się na naszego messengera eskorokowego i gdybyście nas tak w 5 sekund rozbawili.
0: Tak, drodzy Państwo, czas będziemy mierzyć. Rozśmieszcie nas w 5 sekund, nie dłużej. Jeżeli wydaje Wam się, że to jest niemożliwe, to da się nawet w 2.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No tak przeglądam i co widzę? Widzę to. Tak mieszka książulo. Marmur, drewno i designerskie dodatki. Widać, że się nieźle dorobił na pałaszowaniu kebabów. Nie ma się z czego śmiecać. To jest bardzo ciężka robota. Można utyć i jeszcze do tego grozi człowiekowi ciężka awitaminoza.
2: Tak jest. Kim Kardashian, bo ja się dzisiaj uparłem na tę panią. Kim Kardashian świętuje sukces ukochanego w sukience z odsłoniętymi plecami i stringach Gucci. Ty, założyłabyś stringi po kimś? Nawet po Gucci?
0: Jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
3: Łukasz Bąk.
4: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Poleci na nie. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu, od tego zaczynamy. Niespokojna noc w wielu regionach, lało i wiało. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i też południowej Polski, o tym Mateusz Gębiewski.
3: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim, a ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jeziorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
2: To jest raport.
1: Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej wizycie?
4: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
1: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnę, że polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te twierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
5: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat: mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Federacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważania zbrodni niemieckich w Auschwitz.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym nieregularnie śpią, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, generalnie gorszy intelekt, zauważyli naukowcy z USA. Zdaniem badaczy, w przypadku dzieci z tej grupy wiekowej liczy się zarówno długość snu, jak i jego pora.
6: Pogoda. Pogoda jest taka, że naprawdę bardzo się cieszymy, że są tacy ludzie jak Michał Poklękowski, dzięki którym zawsze od razu jest jakoś jaśniej i przyjaźniej, prawda?
7: To prawda, bo Michał Poklękowski mówił parę chwil temu, no nie teraz, ale poprzednio, że rozpoczynamy wreszcie Mistrzostwa Świata w piłce kopanej. Nawet powiedział, że będzie mecz otwarcia hip hip hura i w to szybko weszli nasi słuchacze.
8: Uwaga, uwaga, rozpoczynamy serię hip hip hura, zapoczątkowaną przez Michała. A więc hip hip hura, Michał Poklękowski mimo ponurej, brzydkiej deszczu pogody, wspaniały humor ma. Hip hip hura.
0: Sześć na dziewięć. Świętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9
7: w. A my tu mamy Michała, hip hip hura.
6: Hip hip hura, ale w ogóle hip hip hura. Nie damy się po prostu, nie ma co. Nawet jak się będzie lał nam deszcz.
1: Hip hip hura, pani Jadzia będzie zła.
7: Macie, drodzy państwo, kolejne takie żarciki.
6: Macie, co chcieliście, proszę.
7: Konkurs, proszę nas rozśmieszyć w 5 sekund, cały czas trwa. Michał liderem.

0: Chciałam powiedzieć, że my właściwie to wykorzystujemy bardzo mocno swoją własną pozycję radiową, czyli krótko mówiąc, prowokujemy Państwa do tego, żebyście nas Państwo rozbawili i przyznam szczerze, że to jest cholernie sprytne.
1: No tak, róbcie sobie Państwo program sami, my sobie posiedzimy, posłuchamy, a później dostaniemy za to hajs.
0: No i jeszcze, ale Państwu damy za to bilety na Kings of Leon, więc nie jest źle,
1: tak
0: jest
1: będzie.
0: Coś za coś.
1: Tak będzie. Jakie było zadanie, przypomnij?
0: Zadanie jest takie, żebyście nas rozbawili w 5 sekund, wgrywając wiadomość na naszego eskorokowego messengera.
1: No to sprawdzimy. Zupełnie teraz będziemy na żywym organizmie to trenować. Czy Państwo jesteście nas w stanie w 5 sekund rozśmieszyć? Mhm. Lecimy.
2: Jak jest mucha bez ucha?
1: Dalej. Zabolało mnie aż serducho. Pani Judyta tym razem.
3: O ile lepsza jest pomarańcza od mandarynki? Orangę.
1: Też to.
0: Dobre! Dobre.
1: Też dobre,
0: jedziesz.
1: Sprawdzamy.
3: I jak tam śledzicie losy polskiej drużyny piłkarskiej na Mistrzostwach Świata?
1: No, to nawet to jest przykre,
0: to jest,
1: po prostu.
0: To smutne jest.
1: Oni nie pojechali.
0: To przepraszam, no, to boli. No.
1: Przypomnijmy, jeszcze żona pana Michała.
4: Żona mi mówi, że ją potrafię rozśmieszyć w 5 sekund. Nie rozumiem tego.
0: Przepraszam, to zabawne. No.
1: Messenger Eski Rock. Proszę nas rozbawić w 5 sekund, a bilety na Kings of Leon podwójne rzecz jasna trafią w Państwa ręce.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Uff, po prostu jak to dobrze, że to dobrze rokuje. Takie jutro zawsze dobrze rokuje. Jutro pod tytułem In a Life.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
0: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmu, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: To chyba piosenka o Poznaniu była, bo facet śpiewa Poznań.
1: Poznań, Poznań. Rzeczywiście, on naprawdę. Bardzo to ciekawe. Słuchajcie, my mamy dzisiaj festiwal śmiechu. I to wszystko dzięki wam. Mamy dla was bilety na Kings of Leon, a wy dla nas macie zabawę w 5 sekund.
0: Tak, o to prosiliśmy. Rozśmieszcie nas w 5 sekund. No, proszę się trzymać.
2: 5 sekund, siedzą dwa gołębie, jeden grucha, drugi jabłko.
3: Coś mi się samochód w tym deszczowym korku wolno buja. Hip, hip, huja, hura.
4: Okej. Okay. Idzie Rudy z kolegami.
5: Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, nie mogę rano wstawać. A lekarz na to: postaje pani po południu. 400 się należy.
6: Co robi informatyk, jak jest mu zimno? Zamyka Windowsa.
7: Wiecie, dlaczego bokserzy nie uprawiają seksu przed walką? Bo się nie lubią.
1: Ale to jest urocze na swój sposób. Mnie to akurat bardzo rozbawiło, bo to jest taki
0: bardzo dobre.
1: Urocze.
0: My, drodzy państwo, moglibyśmy tak długo, no ale kogoś trzeba wybrać. Wszyscy byliście fantastyczni i świetni. Rozbawiła nas Justyna w 5 sekund i tu kilkukrotnie, jak się okazuje.
1: Tak, tak. Justyna rzeczywiście ma tutaj wielką fazę entuzjastyczną.
0: Tak, to tak. Najpierw Justyna nagrała nam coś takiego, o czym państwo też już na antenie Skirok słyszeliście.
8: O ile lepsza jest pomarańcza od mandarynki. Orangę.
1: To jest bardzo inteligentny żart.
0: Tak, a później wpisała: czy ja mam jakoś się do was odezwać, bo chyba wygrałam, i rozśmieszyła nas tym po raz drugi.
1: Ale po raz trzeci też, ponieważ Kondzie odpisał, ale nie, no co, słuchaj, no, ten nas rozśmieszyłaś, ale kto wygrał, to dopiero powiemy, się dowiemy, na co Justyna, Judyta, przepraszam, odpisała: dzięki, z trzema wykrzyknikami. Ja myślę, że przy tym entuzjazmie to jej się należą.
0: Absolutnie
1: bilety.
0: Tak. Mamy to, Justyno, teraz naprawdę, wróć, Judyto, teraz naprawdę się odezwiemy, naprawdę wygrałaś, gratulujemy, dziękujemy, kolejne bilety będziemy mieli dla państwa jutro.
9: 6 na 9 w Esce Rock.

0: To Temple Pilot, za nami na antenie jest Kirok. Znowu udało się punktualnie, 8:31, Michał Poklękowski.
1: SK Rock, raport.
2: Poważne utrudnienia drogowe w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w miejscowości Arkadia doszło do zdarzenia ciężarówki z busem. Jedna osoba zginęła, droga jest zablokowana aktualnie w obu kierunkach. Coraz mniej badanych Polek i Polaków uważa, że długi trzeba oddawać. Obecnie twierdzi tak 88%. Tymczasem jeszcze w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 91%. Tak wynika z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
1: To jest raport.
2: To informacja, która pozwoli Wam dziś spokojnie zasnąć, a świat wyda się jeszcze ciekawszy. Iguanodony, czyli dinozaury z grupy ornitopodów, mogą być starsze niż dotychczas szacowała nauka. Gady te mogły żyć na Ziemi 16 milionów lat wcześniej. Tak wynika z najnowszej analizy portugalskich paleontologów. Iguanodony, dodam, były dużymi roślinożercami poruszającymi się na dwóch albo na czterech kończynach.
1: SK Rock Sport.
2: Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze na Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz o 14:00. Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i też pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. Po ceremonii boisko będzie już należeć do piłkarzy. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
3: Sześć na dziewięć. SC Rock.

0: I tak do ostatniej nutki.
1: Nie, cię nie kręcę, ale ty to jesteś, Kondziu. Naprawdę, dzisiaj mamy dzień zabawy i my się też świetnie bawimy. Mam nadzieję, że wy się też świetnie bawicie, ale wszystkim wy bawicie nas wszystkimi swoimi opowieściami na temat tego, co was rozbawia do łez. I okazuje się, że naprawdę sporo tych rzeczy jest na szczęście. Mnie na przykład Asterix, Obelix i Kleopatra.
2: Zawsze?
1: Zawsze. Po prostu nie ja już znam na pamięć te wszystkie. Widać mnie, nie widać, widać, nie widać. Spoko piecka. Po prostu to, co się tam dzieje, to jest mistrzostwo świata.
2: Ale czekaj, uwaga, będę zgadywał, bo Tytus też cię bawi całe życie.
1: Jezu, proszę cię, Tytus, cały dzień tu siedzisz, cały dzień nie, trochę siedziałem na murku.
2: I też mogłabyś cytować z głowy i z pamięci właściwie każdą księgę.
1: Minęło 357 strzałów w nikąd.
2: No, a co państwa bawi?
3: Nie bawią obietnice przedwyborcze polityków.
2: No to prawda, ale bawią też państwa polskie komedie, o czym też chętnie posłuchamy.
4: A mnie bawi na przykład to, że czasami jak sobie odpalę telewizor, zobaczę, że leci jakiś ciekawy film w stylu Chłopaki nie płaczą, Poranek kojota, Killer, to pomimo tego, że znam te filmy na pamięć, to bawią mnie zawsze tak samo.
5: Hej! Kici, kici, taś, taś!
6: Dolwa, k***wa, dolwa!
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
8: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy

0: Słuchajcie,
1: super numer Kul Diarachia za nami na Antoniewski Rok.
0: Myśmy już ustalili, że wiele rzeczy nas bawi. Bawi nas również nasz kochany Michał Poklękowski, który zawsze potrafi wpaść w jakieś taparaty albo sprzedać odzwierzęcą ciekawostkę, nawet o tych zwierzętach, które już nie chodzą po tym świecie.
1: A państwo na to szybko reagujecie.
2: Chcę podziękować Michałowi Poklękowskiemu za informacje o dinozaurach, ponieważ zastanawiałem się, dlaczego nie mogę spać. I teraz już wiem. Nie wiedziałem tego, co teraz już wiem. Także jeszcze raz dziękuję. Dobranoc.
0: Ale słyszałeś ten dźwięk? Ja mi się wydaje, że pan już po prostu zasunął w śpiwór, bo to tak brzmiało, jak zrobił takie...
1: Tak było.
0: Dobranoc.
1: Pan Michał opowiadał o tym, drodzy państwo, że dinozaury chodziły czasami na dwóch, a czasami na czterech nogach. Jak ludzie.
3: 6 na 9.

0: Czy dobrze zrozumiałem, że ten pan musi już iść?
1: Tak, on musi już iść. On musi założyć koszulkę, bo on bardzo często bez koszulki chodzi.
0: To my się z tym panem wybieramy w drogę. Pięknie dziękujemy za dzisiaj. Jutro się spotykamy tutaj ponownie.
1: Tak, z nim idziemy?
0: A co?
1: Co ty mówisz? No, dobra.
0: No to śniadanie, co się umówiłaś.
1: A, to pa.
0: Z jakimś facetem.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Album! Wychodzimy!
2: Reklama. Kawałki mojego życia.
4: Kawałki mojego życia.
2: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w ESC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom kilku regionów Polski. Za chwilę szczegóły. Ekipa Rancza znów kręci w filmowych Wilkowejach. Za chwilę odwiedzimy plan zdjęciowy.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. 3. stopień alertów na Podkarpaciu. Niespokojne noce w wielu regionach, lało i wiało. Przez Polskę przetacza się aktualnie front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i też południowej Polski. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
2: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia 3. najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jeziorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
1: To jest raport.
0: Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. To po tragicznym wypadku w Łódzkiem na Krajowej 70 w miejscowości Mysłaków, niedaleko Łowicza. Doszło do zdarzenia busa i samochodu ciężarowego.
3: Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby utorować sobie do bezpiecznego wydobycia poszkodowanych z wraku.
0: Mówi Andrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokuratura. Policja wyznaczyła objazdę.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dekada przerwy i teraz wielki powrót na plan kultowego serialu. Ekipa Rancza znów kręci w filmowych Wilkowejach. Pierwsze dni zdjęciowe zaplanowano w dworku Lucy. Aktorzy i reżyser nie kryją radości z kontynuacji serialu, a na planie była z mikrofonem nasza reporterka Ela Piotrowska.
4: Babka zielarka wie wszystko, ale czy przewidziałaś, że naprawdę wrócimy na plan?
5: Różnie o tym myślałam.
4: Grażyna Zielińska.
5: I wreszcie dobrnęliśmy do momentu, kiedy zrobi się te 6 odcinków Rancza, to będzie hołd dla scenarzysty.
6: No i powrót po 11 latach, co jest chyba ewenementem na skalę europejską. Serial wrócił z taką samą obsadą, z tymi samymi realizatorami w te same miejsca. Wojciech Adamczyk.
4: Reżyser?
6: Serialu Rancza. I jeszcze z tekstem na podstawie tego, co napisał nasz wspaniały scenarzysta.
7: To się wróciło do tych samych klimatów, do tych samych obiektów i do tych samych ludzi.
4: Cezary Żak.
7: I do głowy mnie na przykład nie przychodziło, że my kiedykolwiek do tego wrócimy, a jednak wróciliśmy, no więc ekscytacja.
0: Zdjęcia do 6-odcinkowego 11 sezonu pod tytułem Rancho Zemsta Wiedźm na podstawie scenariusza Andrzeja Grębowicza potrwają do 20 sierpnia, a premiera jest zaplanowana na jesień.
8: Pogoda.
0: Dziś sporo chmur, w wielu regionach Polski pojawią się opady deszczu i lokalne burze, jednak z upływem dnia od zachodu i też od południa pogoda zacznie się powoli poprawiać. Po południu chwile ze słońcem możliwe już na południu kraju. Termometry pokażą od 13 stopni nad morzem i w górach, przez 17 na Mazowszu i w Łódzkiem, do maksymalnie 20 dziś na Podkarpaciu.
8: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: zwane Mekum Scoutem, zespołu Lady Bank. Jak to było, szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj złom. Zbierało się kiedyś też butelki szklane. Zanosiło potem i odbierało albo bejmę, jak my to mówimy w Poznaniu, albo po prostu papier toaletowy, którego dostępność przed laty była, no sami pewnie Państwo pamiętają, różna, delikatnie rzecz ujmując. Ech, wspomnienia. I o nich będzie do 12 w kultowych muzycznych historiach. Pan Jaro zaprasza. Dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Who will you follow? Evanescence.

0: Hey yo, Snow, Red Hot Chili Peppers w polskim radiu SK Rock. Czy pan Jaro, jak obiecał, będzie miał też dzisiaj zestaw do zgarnięcia związany z Foo Fighters? Będę mieć, nawet już mam. Wczoraj odezwały się głosy krytyczne dotyczące tego, że przyjmujemy tylko głosówki. No to teraz uprzejmie informuję, że te głosówki oczywiście zawsze są mile słyszane, bo to w końcu radio, ale można też, jeżeli ktoś nie ma możliwości nagrania swojego głosu, bo różne spotkanie może się przydarzyć, albo gdzieś są państwo w drodze i sporo hałasu z plecami, można także pisać. Wszystkie zgłoszenia będą brane pod uwagę. 15, więc za 4 dni Foo Fighters grają koncert na Stadionie Narodowym. Ja wiem, że państwo ten zespół lubią, ale przewrotnie zapytam, czy jest coś, za co można Foo Fighters nie lubić? Jeśli tak, to proszę spróbować odpowiedzieć na takie pytanie. Głosówki albo zwykłe wiadomości, wszystko drogą messengerową na profil Eski Rock. Ewentualnie można jeszcze skrepnąć maila jaromałpa@eskarock.pl. A w zestawie do wygrania płyta kompaktowa Your Favorite Toy, do tego podkładka na winyla, siateczka Foo Fighters, parę ładnych gadżetów innych związanych z tym zespołem, a od siebie od Eski Rock też coś tam do paczki dorzucimy. Czas start.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A teraz historia Marka Bolana, który od początku chciał zostać gwiazdą rocka. Pierwszym ważnym zespołem w jego życiu był John's Children, no ale tylko połowicznie z nimi udało się coś osiągnąć, bo te nagrania gdzieś tam się w stacjach radiowych pojawiały, ale w sumie jednak sprzedawały się słabo. I dlatego w połowie roku 67 po zaledwie kilku miesiącach opuścił grupę. No ona dalej funkcjonowała, ale bez jego udziału i powołał do życia własny nowy projekt. By skompletować skład do tego nowego zespołu, dokładnie 59 lat temu, czyli 11 czerwca roku, państwo pozwolą, że szybko policzę, 67 zamieścił ogłoszenie w magazynie Melody Maker. Ogłoszenie o takiej treści. Szalony gitarzysta prowadzący, basista i perkusista poszukiwani do nowej grupy Marka Bolana. Chętni proszeni o kontakt na numer telefonu w Wimbledonie 0697. Proszę dzwonić między 9 a 15. Ci, którzy zadzwonili, usłyszeli w słuchawce, że zespół będzie się nazywać jak najgroźniejszy dinozaur wszechczasów. Tyrannosaurus Rex.

0: I Want to Break Free, zespół Queen. Pytam Państwa, za co można nie lubić zespołu Foo Fighters? I pani Malwina, i pan Jarosław zaczęli z grubej rury, pisząc, że nie można ich lubić za to, że wybrali narodowe. W przypadku pani Malwiny to przesądziło o fakcie, że nie będzie jej na tym koncercie. Proszę bardzo, takie rzeczy. A pan Adam co myśli?
1: Fighters można nie lubić za film Studio 666, który jest naprawdę okropnym filmem.
0: Rozumiem. Inne wnioski, inne odpowiedzi przyjmujemy przez cały czas, a czeka zestaw dla pana. Foo Fighters.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Reklama.
3: Hi, how's it going? We're called Muse.
4: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
5: My name is Trey and I play bass.
6: My name is Wolf, I play the drums.

Twoja generacja, zespół Pijama Porno. A teraz Janis Joplin, która gdyby żyła, a żyć przecież dalej mogła, są na tym świecie osoby, które mają tyle lat, co miałaby Janis, to ona miałaby dzisiaj wyjątkowe święto. I pewnie z tej okazji coś by tam się muzycznie wydarzyło. Dokładnie 60 lat temu ta niezwykła wokalistka debiutowała przed publicznością, dając w San Francisco pierwszy duży koncert. Wtedy na czele swojego zespołu Big Brother and the Holding Company.

0: Hey You, zespołu, który kiedyś wygrał pewnego rodzaju sondaż, który mógł być sporą obrazą i dla nich, i dla ich fanów. Sondaż, w którym zadawane było pytanie o to, który z zespołów jest najbardziej przereklamowanym w historii muzyki. Byli na pierwszym miejscu przed The Beatles. No i teraz proszę się do tego odnieść. Co państwo myślą? No właśnie. Hey You, 10 i raport jest rok przed nami. Przypominam, że do zgarnięcia cały czas jest zestaw dla fanów zespołu Foo Fighters, płyta, podkładka na winyla, torba, gadżety i też dorzucamy coś od siebie, od Eski Rock. Droga messengerowa wskazana. Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy jest coś, za co można zespół Foo Fighters nie lubić? Takie trochę kontrowersyjne pytanie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Chcę podziękować Michałowi Poklękowskiemu za informację o dinozaurach.
3: Pan Michał opowiadał o tym, drodzy państwo, że dinozaury chodziły czasami na dwóch, a czasami na czterech nogach. Jak ludzie. No.
4: Tak mieszka Książulo. Widać, że się nieźle dorobił na pałaszowaniu kebabów. Nie ma się z czego śmiecać. To jest bardzo ciężka robota. Można utyć i jeszcze do tego grozi człowiekowi ciężka awitaminoza.
3: Kim Kardashian świętuje sukces w sukience z odsłoniętymi plecami i stringach Gucci. Ty, założyłabyś stringi po kimś? Nawet po Gucci?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
8: Jeszcze dziś ma ruszyć proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. W trakcie ogólnopolskiej akcji służby zatrzymały 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. W raporcie też koniec ery obcisłych kąpielówek na basenie CRS w Zielonej Górze.
9: SK Rock. Raport.
8: 10 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
10: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
8: Mężczyźnie grozi dożywocie.
9: To jest raport.
8: Wielka akcja policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w naszym kraju nielegalnie. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
11: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Koniec ery obcisłych kąpielówek na basenie CRS w Zielonej Górze. Tamtejszy MOSiR właśnie wprowadził zmiany i panowie mogą już pływać w luźniejszych shortach, jak przyznaje Dariusz Stemplewski. Z tego ośrodka użytkownicy apelowali o to od wielu lat.
12: Wychodzimy naprzeciw pewnego rodzaju oczekiwaniom i prośbom klientów, osobom korzystającym z basenu. Trwały i trwają już od dłuższego czasu, a zgłaszane są m.in. paniom na kasie, ASIE, czy również ratownikom. Taki program pilotażowy, i to jest bardzo ważne i chciałbym to podkreślić, ta propozycja jest czasowa. Tak, żeby poobserwować to, czy klienci chcą z nami współpracować.
8: Jednak luźniejsze shorty, w których można bardziej wierzgać podczas kraula, muszą spełniać pewne wymagania.
12: Shorty odpowiednie i przeznaczone do kąpieli nie mogą mieć kieszeni, żadnych zamków, zameczków, guzików. Najlepiej do połowy uda z materiału kąpielowego. Nie mogą to być jakieś sztruksy czy dżinsy.
8: Obcisłe kąpielówki obowiązywały na basenie w Zielonej Górze od początku powstania, czyli od kilkunastu lat.
0: Powiem tobie tak, że jak powiedziałeś o tym wierzganiu w czasie kraula, to sobie ciebie wyobraziłem w tej roli. Dobrze, ja uważam, Michał, że teraz czas na kolejny krok, czyli wejście na basen bez shortów.
1: Eskarok Biznes.
8: To by była sensacja. Orlen podniósł hurtową cenę benzyny Euro Super 95 o 53 zł i jednocześnie obniżył hurtowe ceny benzyny Super Plus 98 o 17, a oleju napędowego EcoDiesel o 51 zł za metr sześcienny. Tak wynika z danych opublikowanych przez koncern. Wczoraj paliwa w hurcie Orlenu staniały. Coraz mniej badanych Polek i Polaków uważa, że długi należy oddawać. Obecnie twierdzi tak 88%. Tymczasem jeszcze w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 91. Wynika z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Gdańskie lotnisko, które w tym roku planuje obsłużyć rekordowe 8 milionów pasażerów, jest przygotowane na letni szczyt, zapewniają przedstawiciele portu. Usprawnieniem odpraw w sezonie wakacyjnym ma być m.in. wdrożenie nowoczesnych skanerów na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara płacimy 3,67 zł, za euro 4,24 zł. Frank szwajcarski jest wyceniany na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,92 zł.
1: Pogoda.
8: Sporo chmur dzisiaj. W wielu regionach Polski pojawią się opady deszczu i lokalne burze, jednak z upływem dnia od zachodu i południa pogoda zacznie się stopniowo poprawiać. Po południu chwile ze słońcem już możliwe na południu kraju. Termometry pokażą od 13 stopni nad morzem i w górach, przez 17 na Mazowszu i Wódzkiem, do 20 na Podkarpaciu.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: rzecz o pieniądzach, które są w życiu ważne, ale są też rzeczy ważniejsze. Jak zakładam, czytając Państwa opinie w temacie tego, co wydarzy się za 4 dni na Stadionie Narodowym. No dobrze, za co można nie lubić Foo Fighters? A więc moim zdaniem, pisze Sebastian, Foo Fighters brakuje powiewu świeżości i odwagi w nowych brzmieniach. Wiele ich nowych piosenek brzmi bardzo podobnie. No to jest właśnie takie Państwa zdanie. Ale do zgarnięcia jest nagroda związana z Foo Fighters, czyli podkładka na winyla, czyli na odtwarzacz płyt winylowych. Do tego torba Foo Fighters, płyta najnowsza, kompaktowa, zestaw przypinek, no i gadżety o deski rock. Za co można nie lubić Foo Fighters? Trudno ufać ludziom, którzy od 3 dekad nie nagrali ani jednej złej piosenki. Przewrotna odpowiedź pana Wojtka. Na kolejne czekam. Można oczywiście też nagrywać głosówki, które w radiu bardzo, ale to bardzo lubimy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to Evolution, nowy singiel Nothing But Thieves.

0: za 4 dni, być może na żywo w Warszawie, My Hero, Foo Fighters. A dziś do zgarnięcia zestaw od tego zespołu, albo może od nas, ale sygnowany marką właśnie Foo Fighters. Czego Państwo mogą nie lubić Foo Fighters?
1: Witam. Foo Fighters może nie lubić za to, że wydali tak mało studyjnych albumów. Czekamy na więcej.
0: Hej. No właśnie, każdy jest w zasadzie udany, więc by się przydało trochę więcej. Pani Emilia?
2: To, czego nie cierpię w Foo Fighters, to to, że moja siostra ich uwielbia i cały czas o nich gada. I jak tylko wsiadam z nią do samochodu, to nie mogę zmienić muzyki, bo to jest jedyny zespół, który może grać podczas jazdy i na pewno byłaby zachwycona, gdybym zabrała ją na koncert.
0: No to zabieraj, ale ode mnie możesz dostać jedynie zestaw gadżetów, więc wszystko przed tobą stoi otworem. Dobrze, to do tego tematu jeszcze wrócimy. Zestaw gadżetów cały czas do zgarnięcia. Komuś go dam, ale po 11.
3: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wracamy do historii muzyki. 21 lat temu pan Jimmy Page odbierał order oficera Imperium Brytyjskiego. Jeszcze wtedy nie był Sir, już teraz jest. To było 21 lat temu. Ale ciekawsze rzeczy działy się, jeżeli chodzi o Led Zeppelin w roku 2019. I otóż sąd 9. Okręgowego Obszaru Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych 7 lat temu postanowił zrewidować swoją wcześniejszą decyzję w sprawie potencjalnego plagiatu utworu Stairway to Heaven, z którego to historią związana jest inna piosenka grupy Spirit, Taurus, z roku 68. No i te dokładnie 7 lat temu postanowiono, że jednak nie ma tam żadnego naruszenia praw autorskich, a więc wydane orzeczenie koniec końców okazało się być na korzyść Led Zeppelin. Ale jeśli Państwo posłuchają tego Spirit Taurus, to ja tam jednak pewne podobieństwa słyszę. Kiedyś sobie ten Spirit zagramy we wtorek wieczorem. A to piosenka, która była bohaterem tego procesu sądowego.

0: black metalowy zespół z Łodzi. Nazywają się Koma. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zagrają na Mystic Festival. Daleka droga do domu. A my wracamy do tematu Foo Fighters. Czego państwo nie lubią w tym zespole? Za co tego zespołu można nie lubić?
1: Foo Fighters za to, że przez 30 lat nie potrafili zrobić żadnego porządnego skandalu, żadnego rozbijania hoteli, nic, tylko sama dobra muzyka. Nuda po prostu.
0: A, nie słyszał pan o tym, że pan Dave Grohl ma córkę, którą stworzył nie z żoną? No to taki chyba największy skandal w ich historii, faktycznie. I jeszcze pani Zuzia?
2: No dzień dobry. Ja dzień nie dobry. Lubię Foo Fighters za to, że ich muzyka jest tak energetyczna, że moje lenistwo jest dyskryminowane.
0: Tak, to prawda. To prawda. Nie można usiąść przy niej spokojnie, posłuchać, trzeba się ruszać i dylać. No, tak to już jest. Z Foo Fighters, którzy przyjadą za 4 dni. Zestaw gadżetów, płyta, podkładka, torba, różne rzeczy z napisem Foo Fighters dla państwa. No to ja jeszcze przez chwilę poczekam na te wnioski formalne i opinie dotyczące tego, za co można ich nie lubić. A tymczasem za moment pojawią się New Radicals.
3: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.
5: Eskarok. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. The Cure to jeden z najsłynniejszych zespołów w historii muzyki alternatywnej. Grupa w pewnym momencie swojej kariery zrobiła sobie naprawdę długą, aż 16-letnią przerwę wydawniczą. Już od momentu premiery Songs of a Lost World Robert Smith daje jednak do zrozumienia, że ma już praktycznie gotowy materiał na kolejną płytę, a właściwie to 2 nowe płyty. Więcej o nich przeczytacie na skrock.pl.
3: Skrock Radar.
7: Hi, I'm Hozier.
8: Hey, this is Jake.
9: And Josh from Greta Van Fleet.
10: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhache Eski Rock.

New Radicals, you get what you give w Esterok. A teraz będzie piosenka, którą dawno temu nagrali The Who. Piosenka, którą sami określali najjawniejszym manifestem przeciwko starości w dziejach rock'n'rolla. Mowa oczywiście o My Generation. Kawałku z roku 65, tam gdzie padają te takie prowokacyjne słowa, mam nadzieję, że umrę zanim się zestarzeję. Ten scenariusz nie stał się udziałem ani Pita Townshenda, ani też wokalisty Rogera Daltreya. Panowie żyją i mają się dobrze, choć w 66 roku zdawało się, że wykrakali swój los. Dokładnie 60 lat temu duńskie, francuskie i chyba niemieckie stacje radiowe podawały wiadomość o śmierci Rogera z zespołu The Who. Ta informacja, to już wiemy, była nieprawdziwa. Jej źródłem stały się najprawdopodobniej nieścisłe informacje na temat wypadku samochodowego, który przydarzył się 30 maja, ale co ciekawe, nie wokaliście, a gitarzyście tej grupy, czyli Pitowi.

0: Ech, Buenos. Buenos Aires. Ciekawe, czy w tym roku będą się cieszyć tam w tym Buenos Aires z powodu na przykład wygrania kolejnego Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 4 lata temu się cieszyli. A w tym roku, no zespół starszy, ale wciąż tam biega ten niezwykły, wyjątkowy, niepowtarzalny i najlepszy w historii Leo Messi. 11 i raport Eski Rock przed nami, a później m.in. Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: 17 godzin i jest to naprawdę historia podróży z Nowego Orleanu do Charleston srebrnym autobusem z ludźmi, którzy, no każdy był zupełnie inny i wydarzyło się tam dużo niesamowitych rzeczy.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Ewelina Flinta, zapraszam Was do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
6: IMGW ostrzega przed ulewami i burzami, tymczasem strażacy podsumowują już pierwsze straty po załamaniu pogody w nocy. W raporcie też kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych w trakcie antyimigranckich protestów.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW wydał 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert 2. stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydał również RCB. W 10 województwach obowiązują też ostrzeżenia 1. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Na przykład świętokrzyscy strażacy już powoli podsumowują skutki nocnych nawałnic, które przetoczyły się przez to województwo. Po gwałtownych burzach jedna osoba trafiła do szpitala. W miejscowości Ksawerów powalona przez wiatr topola spadła na jadący samochód.
8: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
6: Mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew, podtopionej drodze w powiecie sandomierskim oraz przy uszkodzonym domu w powiecie staszowskim, w który uderzył piorun.
7: To jest raport.
6: Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To po drugiej z kolei serii zamieszek w stolicy Irlandii Północnej. Jak relacjonują lokalne media, w protestach antyimigranckich udział wzięło około 300 osób. Uczestnicy zamieszek podpalili m.in. ciężarówkę, rzucali koktajle Mołotowa i cegły oraz rzekomo planowali atak na hotel, w którym przebywają aktualni migranci z Afryki i Bliskiego Wschodu. Do rozproszenia agresywnego tłumu policja użyła armatki wodnej. Mimo tego protest był mniejszy w porównaniu do poprzedniej nocy, przyznał w rozmowie ze Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hilary Benn. Mam nadzieję, że to, że wczoraj wieczorem byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, wynika z faktu, że niektórzy ludzie zastanawiają się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego. Pokojowe protesty tak, każdy ma do nich prawo, ale angażowanie się w tego rodzaju bandytyzm musi się skończyć. Dodam, że protesty miały miejsce także w innych częściach Irlandii Północnej, ale miały one pokojowy charakter. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Afrykańczyk ciężko ranił 40-letniego białego, niepełnosprawnego mężczyznę z Irlandii, próbując odciąć mu głowę. Ofiara została ciężko ranna. Napastnik usłyszał już zarzuty. Protestujący, którzy po tym ataku wyszli na ulicę, domagają się natychmiastowego zaostrzenia przepisów migracyjnych.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Pamiętacie Łatwo Ganga i też ogromne wsparcie, jakie popłynęło dla dzieci walczących z dystrofią mięśniową? Teraz pałeczkę po znanym youtuberze przejmuje 16-letni Kuba z Łodzi. Już w sobotę nastolatek wyruszy wraz z tatą z Przemyskiego Rynku na monocyklu i w 8 dni pokona prawie 700 kilometrów. Wszystko po to, by pomóc 9-letniemu Frankowi, który również zmaga się z chorobą powodującą zanik mięśni. Do wsparcia akcji dopingu zachęcają członkowie Stowarzyszenia Przemyskie Serce.
9: My już od 9.30 będziemy się tam zbierać i będziemy chcieli tą część, niewielką trasy pokonać razem z nimi w ramach wsparcia, w ramach gestu. Wy też możecie, więc od 9.30 zapraszamy Was serdecznie do wsparcia, symbolicznego wsparcia przejechania tych kilku kilometrów razem z nami i Kubą.
6: To był Michał Ostafiński z Przemyskich Serc. Kuba wyruszy w sobotę punktualnie o 10 z Przemyskiego Rynku. Celem jego wyprawy jest Białystok.
1: Pogoda.
6: Dziś sporo chmur, w wielu regionach Polski pojawią się opady deszczu i lokalne burze, jednak z upływem dnia od zachodu i też południa pogoda zacznie się poprawiać. Po południu chwile ze słońcem możliwe na południu kraju, termometry pokażą od 13 stopni nad morzem i w górach, przez 17 na Mazowszu i Łódzkiem, do 20 na Podkarpaciu.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Brian Adams i Run To You. Muszę Państwu bardzo, ale to bardzo podziękować za to, że otwierają mi Państwo oczy na sprawy, o których bym nigdy nie pomyślał. Na przykład, że można nie lubić Foo Fighters za to, że, jak pisze Marcin, nie grają po polsku. Bo jak to potem na weselo puścić, żeby wujek mógł wziąć w obroty młode dziewczyny? No faktycznie, nie da się.
1: Drogie Radio SK Rock, za co ja nie lubię Foo Fighters? Ja nie lubię Foo Fighters przede wszystkim za to, że niszczą moje kontakty międzysąsiedzkie. Ilekroć spotykam moich sąsiadów, to oni mówią mi, dlaczego sąsiedzie tak głośno słuchasz tej muzyki? A i to chyba jedyny minus tego zespołu. Pozdrawiam.
0: Pan Szymon. Ładne. I jeszcze Bartłomiej, miłośnik czarnego humoru, który napisał, że Foo Fighters można nie lubić za to, że nie grają z Kurtem Cobainem.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz Paul McCartney, któremu już nie chce się grać z Johnem Lennonem. Come Inside.

0: piosenka z wąsą. Z wąsem, jak nie z brodą, bo to już jest ponad 30 lat od nagrania Pocisk Miłości zespołu T-Love. Za to można nie lubić Foo Fighters, pyta głośno Tomek. Pewnie są tacy, którzy mają im za złe, że stworzyli utwory na tyle dobre, by być puszczanymi w Este Rock. Pan Tomek się chyba trochę podlizuje. Ale panie Tomaszu, nagrody dla pana nie będzie. Nagroda będzie dla dziewczyny, która uznała, że Foo Fighters można nie lubić z jednego głównie powodu.
1: Ja nie lubię Foo Fighters za to, że swój koncert zorganizowali w poniedziałek w Polsce. Nie mam urlopu, nie pojadę.
0: Pani Lucyno, jak ja panią doskonale rozumiem. To jest prawdziwy skandal. No nie wiem, czy pani jeszcze trochę chociaż lubi, bo ja bym pani ten pakiet w sumie tak w ramach zadośćuczynienia tego smutku, który państwo słyszeli teraz na antenie, chciał podarować. Panie Lucyno, to proszę napisać, jakby co jest ten pakiecik dla pani dzisiaj. Gratuluję. No dobrze, nagroda rozdana, można wrócić do historii muzycznych.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wiem, teraz dostanę jeszcze 40, 50, jak nie 100 wiadomości, dlaczego to nie ktoś inny wygrał. No tak to już jest niestety z tymi konkursami, że państwo chcą, piszą gremialnie, a zwycięzca może być tylko jeden. ZZ Top teraz. Jest taki człowiek, który gra cały czas w tym zespole, nazywa się Frank Beard. To człowiek, który siedzi za zestawem perkusyjnym od lat. To też facet, który ma dzisiaj urodziny. To się mówi chyba, że dwie siekierki, tak? 7-7. Panie Frank, życzymy przynajmniej stówki.

0: Ktoś narzekał, że Foo Fighters można nie lubić za to, że nie grają z Kurtem Cobainem. No to sięgnął do tych wczesnych nagrali Foo Fighters jeszcze z Kurtem nagranych. Lithium na antenie Eski Rock. Pani Lucyna Państwa pozdrawia. To ta pani, która wygrała dzisiaj zestaw od Foo Fighters. Dostałem już adres. Gołkowice. Zdaje się, że kurier będzie musiał jechać aż pod granicę polsko-czeską. Pozdrawiamy serdecznie tamte okolice. Basket Case, Green Day za moment.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wygraliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
6: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok, him and you're listening to Eska

Basket Case, zespół Green Day w Esterok. A teraz pojawią się The Rolling Stones. Miałem dzisiaj dwa powody, by ich zagrać. Pierwszy związany z piosenką Sympathy for the Devil, którą nagrywali i w trakcie nagrań wybuchł w studiu, gdzie pracowali nad nią pożar. Ponoć spalił sporo, ale taśm nie ruszył z nagraną piosenką. Drugi powód, by po nich dzisiaj sięgnąć, związany z piosenką Paint It Black. I koniec końców zdecydowałem się na ten drugi numer. A wszystko dlatego, że z tym drugim związana jest okrągła 60. rocznica. 6 dekad temu ta piosenka była na miejscu pierwszym amerykańskiej listy singlowej Billboard. 60 lat temu.

0: Dobrze, na koniec, jak malowany ptak. Panieru, uprzejmie dziękuję za czwartkowe spotkanie. W Poznaniu mi się trochę rozpadało za oknem, a u Państwa, zresztą to już trochę nieistotne. Dla Państwa, bo dla mnie bardziej. Na szczęście parasol pod ręką i jakoś wrócę do chaty. Do usłyszenia jutro, trzymajcie się.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
8: W wypadku zginęły 3 osoby, jest wyrok po tragedii w Chodlu. W raporcie akcja Policji i Straży Granicznej pod kryptonimem cudzoziemiec. Gorąco na Bliskim Wschodzie trwa wymiana ciosów między USA a Iranem.
9: ESK Rock. Raport.
8: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest wyrok po tragedii w Chodlu w Lubelskiem. W 2023 roku w zderzeniu 2 aut zginęły 3 starsze kobiety. Na 3 lata więzienia skazano 26-latka, który przekroczył znacznie prędkość i uderzył w inne auto. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
10: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
8: Wyrok jest nieprawomocny, a o sprawie było głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciał 2 ofiar. Najpierw pochowano 72-letnią Teresę, a pożegnanie 75-letniej Wandy zaplanowano 2 dni później. Jednak wcześniej rodzina odkryła, że doszło do pomyłki.
11: To jest raport.
8: Wielka akcja służb, zatrzymanych prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami do prowadzenia oraz do 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. Stargardzka policja przeprowadziła akcję pod kryptonimem cudzoziemiec. Funkcjonariusze sprawdzali legalność pobytu cudzoziemców oraz czy nie są poszukiwani przez organy ścigania. W akcji brała udział również Straż Graniczna.
12: W wyniku kontroli adresów i przeprowadzonych legitymowań policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane oraz 4 obcokrajowców poszukiwanych przez inne państwa do celów prawnych.
8: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Łącznie podczas akcji wylegitymowano 153 osoby. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. Nie ustaje wymiana ciosów między USA a Iranem na Bliskim Wschodzie. Wczesnym rankiem ostrzelane zostały amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Kuwejt zamknął swoją przestrzeń powietrzną. Jak twierdzi irańska Gwardia Rewolucyjna, ataki to odwet za ataki amerykańskiego wojska. Zamknięta została również cieśnina Ormus, choć strona amerykańska tego nie potwierdza. Dowództwo centralne USA poinformowało tymczasem o zakończeniu drugiej z kolei serii ostrzałów irańskich obiektów. Atak był zapowiedziany przez Donalda Trumpa i jest reakcją na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego helikoptera. Będziemy ich bardzo mocno atakować. Współpracuję z Iranem od kilku miesięcy i powinni podpisać umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do podpisania broni jądrowej. W rzeczywistości całkowicie im tego zabrania. kwietniu USA i Iran uzgodniły zawieszenie broni. Od tego czasu obie strony prowadziły sporadyczną wymianę ognia, nie powracając do działań wojennych na pełną skalę.
1: Eskarok Biznes.
8: Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i budowę dworca kolejowego w Łomży, poinformował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W niedzielę do tego miasta po ponad 30 latach powrócą połączenia kolejowe, a inwestycja jest częścią programu Dworce Przyjazne Pasażerom. Spółka Vinci, należąca do Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego, zainwestowała około 35 milionów złotych w bydgoską spółkę z sektora kosmicznego. Sibylla Technologies jest wiodącym europejskim dostawcą danych obserwacyjno-analitycznych o ruchu obiektów w przestrzeni kosmicznej. I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,92 zł, benzyny 98 6,57, a oleju napędowego 6,43 zł. To oznacza, że cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw spadła w porównaniu ze środą.
1: Pogoda.
8: Dziś pochmurno, wietrznie i deszczowo. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze, a po południu burzowo także na zachodzie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam od 13 do 15. W czasie burz porwy wiatru do około 65 km na godzinę, a wysoko w górach do 55 km. Ciśnienie 1000 hektopaskali.

0: Because the Night i Patti Smith w Esther Rock, wcześniej Linkin Park i Faint. No i mamy już 10 minut po 12. Dzień dobry we wczesne czwartkowe popołudnie, 11 czerwca w kalendarzu. Dzień dobry, mówi Państwu Michał Cieślik. Ja zapraszam do 15 na nasze czwartkowe spotkanie. Mam nadzieję, że Państwo się przyłączą. Zachęcam oczywiście. Mam nadzieję, że też zachęcać będą te dźwięki, które tutaj przygotowałem na to wczesne czwartkowe popołudnie. Jak powiedziałem, w tej godzinie pojawi się między innymi Beck i Loser. Będzie też Joan Jett i jej zła reputacja, ale zanim to wszystko...
1: Kawałek dobrze rokuje.
0: Czyli utwór, który za dwa tygodnie znajdzie się na najnowszej płycie zespołu Muse. Wow Signal. Tak będzie krążek zatytułowany. Cryogen to jeden z kawałków, które znajdą się na tym albumie. Muse przed nami.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Bon Jovi w Esterok i Always, za chwilę Beck i Loser. No i spotykają się obok siebie dwa utwory z 1994 roku. Jakoś tak się fajnie złożyło. To były dwa utwory, których teledyski bardzo często pojawiały się w tamtym czasie w różnych muzycznych stacjach, szczególnie tej jednej, która wtedy miała ogromną siłę rażenia. To były złote lata MTV, można powiedzieć. No i na bardzo wysokiej rotacji te dwa klipy pojawiały się w tej właśnie stacji. No i dzięki temu utwory stały się naprawdę wielkimi hitami, bo MTV wtedy miało ogromną siłę przebicia. No i pamiętam dobrze teledyski do tych dwóch numerów. Ten klip do Always oglądało się jak taki mini melodramat, można powiedzieć. Pamiętam, pojawiał się w dwóch wersjach. Jednej takiej ocenzurowanej, bo tam troszeczkę takiej szarpaniny było i chyba w MTV niespecjalnie to chcieli pokazywać. W tej drugiej niemieckiej stacji akurat w takiej wersji nieocenzurowanej pojawiał się ten klip i pamiętam, było to dla mnie odkrycie, kiedy zobaczyłem ten sam klip w jednej i drugiej stacji, że jednak te dwie wersje nieco różnią się od siebie. No dobra, Bon Jovi Always już za nami, pora na Becka. Loser przed nami.

0: Bad Reputation i Joan Jett w Esterok. Tak się zaczyna debiutancka płyta tej właśnie artystki, wydana w 1980 roku, do nagrania, której zaprosiła m.in. muzyków zespołu Sex Pistols. No i już wiadomo było wtedy, że grzecznie nie będzie. Bad Reputation, czyli zła reputacja, innymi słowy. Joan Jett już za nami w Esterok. 27 minut pozostaje do 13. Za chwilę Radar na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie zagram Państwu m.in. bardzo fajny numer zespołu Staind. It's been a while. Za parę minut na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zdjęcia dziewczyn w jeansach z tą wrzynającą się, przepraszam, w cztery litery taśmą po środku.
3: Ale jaką taśmą? Przedziwne, widziałeś to, Kądziu?
4: No właśnie widziałem i nawet to ma swoją nazwę.
3: Tak?
4: Ale nie mogę powiedzieć na antenie o tej porze, że to się kopyto łosia nazywa. Kim Kardashian i Lewis Hamilton migdalą się na jachcie. Normalni ludzie migdalą się w samochodach, ale bolid ma jedno miejsce.
3: A, nie da się, chociaż czekaj.
4: Może być
3: dobra,
4: miło.
3: No to prawda.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
7: SK Rock.
1: Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Jack White uwielbia zaskakiwać swoich fanów i po raz kolejny udowodnił, że tradycyjne kampanie marketingowe są mu zupełnie zbędne, bowiem w lipcu tego roku na rynku ukaże się jego nowy solowy album zatytułowany Frozen Charlotte. Te nowe 13 kompozycji od Jacka zapowiedziane są singlem Dollar Bill, które przypominają, że bluesowe fundamenty Jacka White'a mają się całkiem nieźle. A więcej o jego nowej płycie przeczytacie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.
9: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
10: This is Jack White.
11: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

To był Hej i Bezruch w Estrock. Sprawdziłem w tym miesiącu, minie rok od premiery tego ostatniego, jak na razie, singla Heja. Przypomnę, to był pierwszy premierowy utwór zespołu od czasu zawieszenia działalności w 2017 roku, a kawałek powstał specjalnie z myślą o letniej trasie koncertowej. Hej dał 5 koncertów latem ubiegłego roku i na tę okoliczność powstał ten właśnie utwór. No a w związku z tym, że na najbliższe miesiące i w ogóle na ten rok nie ma zaplanowanych żadnych koncertów Hej, czy to też oznacza, że nie mamy co liczyć na nową muzykę w najbliższym czasie? No i lubią zaskakiwać. Może i tym razem jakąś niespodziankę nam zrobią. Fajnie by było. Hej, już za nami w Estrock. Teraz zespół Staind. It's been a while.

0: Cats in a Cradle, czyli Ugly Kid Joe w Esther Rock. Tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Ja polecam się już po 13:00 razem z R.E.M. i T-Love. Oni pojawią się jako pierwsi na naszej playliście w kolejnej godzinie tego czwartkowego popołudnia, ale zanim to wszystko, to punktualnie o 13:00 najnowszy raport w Esther Rock. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
5: Tragiczny wypadek w centrum Barda. Jutro sekcja zwłok ofiar. Awaria i wyciek w hucie szkła w Turze. Na miejscu pracują strażacy. Dziś inauguracja mundialu. Trwa odliczanie do pierwszego gwizdka.
3: SK Rock. Raport.
5: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
6: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
5: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
6: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, przede wszystkim monitoring. To prawdopodobnie ten wypadek jest w całości, będzie nagrał się na monitoring, więc tu będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
5: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca.
3: To jest raport.
5: Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Od wczoraj strażacy działają w hucie szkła w Turze w powiecie nakielskim. Po południu doszło do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają szkło wodą i zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia. Ostatnio do wycieku szkła w tym miejscu doszło rok temu. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Jutro 3 najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
7: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9:45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10:10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
8: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
7: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają. Piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
5: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11:00 w Łasku.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Wielkie piłkarskie emocje. Czas zacząć. Pierwszy gwizdek kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City na meczu Meksyk kontra RPA. O puchar powalczy 48 drużyn w Meksyku, Kanadzie i USA. Mimo, że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombosz, mundialu sobie nie odpuszczą.
9: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
10: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
11: Macie jakiegoś faworyta?
12: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
13: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
11: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
0: No, mam nadzieję.
14: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Mi się akurat poszczęściło, że mam, będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
5: Mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
0: No ale to będzie zupełnie nowa jakość. No dla niektórych pewnie oglądania tych mistrzostw. Ile spokoju. Człowiek się nie będzie denerwował, że mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz tak o honor i tak dalej.
5: Ja zawsze kibicuję słabszym, nie wiem jak ty.
0: W końcu na spokojnie będzie można obejrzeć mundial. Czyli są jakieś plusy z tego, że nie pojechaliśmy tam.
1: Pogoda.
5: Wietrznie i deszczowo, do tego pochmurnie prawie w całym kraju. Największa szansa na rozpogodzenie pojawi się na południu i zachodzie, gdzie prognozowane są także opady deszczu i burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura od 13 do 18 stopni. Najcieplej na wschodzie do 22. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie oraz na południu porywisty. Dziś biometr niestety niekorzystny.

0: To był Cillian Fifth Estherock i King. O, proszę bardzo, i nawet trzy trzynastki się pojawiły na naszym zegarze. 13 po pierwszej, ukłon raz jeszcze Michał Cieślik z tej strony, no i polecam się w tej drugiej godzinie naszego czwartkowego spotkania. Do 15 jesteśmy razem, gęsi w tej godzinie, będą The Cardigans, będzie też Nirvana. Są i Stonesi, oni już za chwilę pojawią się na naszej antenie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In the Stars. Od wczoraj to już dokładnie miesiąc pozostaje do premiery ich najnowszej płyty, to będzie 10 lipca, czyli taki bardzo przyjemny początek tegorocznych wakacji. Miłym muzycznym akcentem te wakacje się rozpoczną po prostu. Płytą Foreign Tongues, In the Stars, The Rolling Stones przed nami. To oczywiście singlowa odsłona tego albumu.

My favorite game. No nie wiem, czy piłka nożna to ich ulubiona gra zespołowa, no ale w potyczce z nami okazali się sprytniejsi, chyba tak to trzeba określić. No i to oni na tym ostatnim etapie pozbawili nas szans na ten mundial, który właśnie się rozpoczyna. A tak swoją drogą to była szwedzka grupa The Cardigans, gdyby ktoś nie wiedział, ale nie powiem, jest to jakieś osiągnięcie, nie awansować na mistrzostwa, kiedy liczba uczestników wzrosła z 32 do 48 drużyn, a na turniej awansowały takie nacje, ktoś by powiedział, potęgi, jak między innymi Curaçao, Uzbekistan oraz Jordania. Ale już za 4 lata, jak to mówią kibice i kibicki naszej reprezentacji, ale z drugiej strony mówią też, nie wierz nigdy kobiecie. Może coś w tym jest. Tak a propos właśnie, budka suflera przed nami, Westerok.

0: marca była Nirvana, Westrock, In Bloom, ekipa Seattle, w którym również będą odbywać się mecze podczas tegorocznego mundialu, tak swoją drogą, na stadionie o nazwie Lumen Field. Także kibicujemy, czemu nie? 22 minuty pozostają do 14, chwila przerwy, po niej wracamy z Aerosmith Young Bloodem.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Youngblooda. On tam się pojawi oczywiście, oprócz niego między innymi Biffy Clyro i Primal Scream. Oj, dobrze się zapowiada. Kolejna edycja tego właśnie wydarzenia. Ktoś się wybiera? No myślę, że parę osób by się znalazło. Przecież Hradec Králové to z niektórych mi z naszego kraju naprawdę bardzo blisko. Youngblood do spółki z Aerosmith to już za nami Westrock. Teraz gramy The Black Keys, Gold on a Ceiling.

0: To był Lady Punk i sztuka latania w Esterok. No a my właśnie wylądowaliśmy w końcówce drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę będzie 14:00. Już teraz gorąco zapraszamy na najnowsze wydanie raportów Esterok. To punktualnie o 14:00, a tuż potem będę miał dla Państwa Red Hot Chili Peppers od The Zephyr Song. Rozpoczniemy kolejną godzinę, potem między innymi Foo Fighters ze swojej najnowszej płyty.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cudowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
8: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
9: Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk ruszył proces za zbrodnie w Toruniu. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Za chwilę szczegóły. W stolicy spadek nocnych interwencji po wprowadzeniu nocnej prohibicji.
10: SK Rock. Raport.
9: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces za zbrodnie w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
11: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
9: Rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ulicami miasta przeszedł Marsz Milczenia. Zgromadził wtedy około 20 tysięcy osób.
10: To jest raport.
9: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy poparło 490 posłów. 19 było przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają przestępstwa, na przykład hazard, znęcanie się nad zwierzętami czy poniżanie ludzi. Może za to grozić nawet 5 lat pozbawienia wolności. Wystarczył pilotaż w dwóch dzielnicach. Efekt widać w statystykach. Spadek nocnych interwencji służb po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie. Chodzi o Śródmieście i Pragę Północ, gdzie alkoholu nie można kupować po 22 od 1 listopada. Urząd Miasta przedstawia dane z półrocza obowiązywania ograniczeń w tych dzielnicach.
12: Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
9: Informuje Marzena Gawkowska ze stołecznego magistratu. Mieszkańcy popierają nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu.
13: Za dużo puszek, butelek, śmieci po prostu. To jest niepotrzebne w nocy. Jeśli ktoś się chce napić, to może sobie kupić w dzień.
14: Rozrabiają po alkoholu.
15: Ludzie sami, nie, jak to powiedzieć, nie są odpowiedzialni i nie myślą, wszystko jest dla ludzi, tylko że trzeba umieć z tego korzystać.
9: A od 1 czerwca nocna prohibicja obowiązuje w całej Warszawie.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych.
16: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
9: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
1: SK Rock Biznes.
9: TSUE potwierdził orzecznictwo krajowe dotyczące odsetek za opóźnienie. Klientowi przysługują odsetki za opóźnienie dopiero od momentu doręczenia bankowi wezwania wskazującego konkretną kwotę dochodzenia roszczenia, ocenił Związek Banków Polskich. Zdaniem związku to potwierdzenie krajowej linii orzecznictwa. Teraz jutrzejsze ceny paliw na stacjach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 98 groszy, benzyny 98 6,55, a diesla 6 zł 37 groszy. To oznacza, że względem czwartku cena maksymalna benzyny 95 wzrośnie, natomiast obniży się cena diesla i benzyny 98. Od dziś Kraków zyskał bezpośrednie połączenie lotnicze z Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Uruchomi je tamtejszy narodowy przewoźnik, który będzie operował na tej trasie 3 razy w tygodniu. Sezonowe letnie połączenie pomiędzy Abu Zabi a Krakowem będzie realizowane od 11 czerwca do 5 września w poniedziałki, czwartki i soboty.
1: Pogoda.
9: Dziś pochmurno, wietrznie i deszczowo. Na południu i zachodzie burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15 stopni. Jutro burze na wschodzie, a od środy ocieplenie.

0: The Outfield i Your Love w Esterok. 12 minut po 14, czwartkowe popołudnie. Ukłon raz jeszcze, Michał Cieślik. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania. Niebawem Eric Clapton, będzie też Alice Cooper, a za parę sekund Foo Fighters.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To skoro przy nich jesteśmy, wczoraj zagrali swój pierwszy koncert na europejskiej trasie koncertowej. Ten koncert odbył się w Oslo w Norwegii. Prawie 3 godziny grali, proszę Państwa. W sumie 28 utworów wybrzmiało. Całość była podzielona na 4 części. Ta pierwsza to tak zwane evergreeny, potem taki set akustyczny, potem znowu evergreeny. No i jeszcze na bisy zagrali 3 kolejne utwory. I nie wiem, jak to Państwu powiedzieć. Myślę tutaj o tych wszystkich, którzy na żywo chcieliby posłuchać tych oto dźwięków z najnowszej płyty Your Favorite Toy. O dziwo, tego numeru w Oslo nie zagrali. Ciekaw jestem, jak będzie przy okazji tego polskiego koncertu już w najbliższy poniedziałek. Unconditional. Foo Fighters przed nami.

To był Kult w Esterok, nauce w Oslo, no i Oslo, do którego powróciliśmy, bo dzisiaj już raz byliśmy, to przy okazji zespołu Foo Fighters. Wspominaliśmy o ich pierwszym koncercie na europejskiej trasie koncertowej, który właśnie wczoraj w Oslo się odbył. No a Kult znowu w ferworze koncertów. Panowie szukają formę na lato, będą grać na tegorocznej rokowiźnie, pojawią się też podczas tegorocznego męskiego grania, a w związku z tym, że rozpoczyna się festiwalowe lato ze Rok, to proszę być na nasłuchu, bo i na rokowiznę, i na męskie granie będziemy mieć dla Państwa bilety, dzięki którym będzie można zobaczyć między innymi na żywo zespół, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. Kult z Kazikiem na czele, już za nami w SC Rock. 25 minut po 14, Green Day, za chwilę w SC Rock, a teraz już Alice Cooper. Love's a Loaded Gun, przed nami.

0: To był Green Day w Estrogi, Boulevard of Broken Dreams. No tak, lato za pasem, a tu proszę bardzo, wiosna wystrzeli nam prosto w twarz. Już za chwilę organek na antenie Eskiroga. Jeszcze przed godziną 15 na pewno dwa konkretne, silne żeńskie wokale nam się tutaj zaprezentują. To za parę minut. Zachęcam, bądźcie Państwo z nami.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Był jeszcze 2009 rok, czyli przepiękny, cudowny koncert z okazji 40-lecia festiwalu Woodstock, na którym był Michael Lang, który siedział na scenie. Michael Lang, czyli, jeśli ktoś nie wie, producent tego prawdziwego festiwalu.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, to Ewelina Flinta. Zapraszam Was do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prekupowicz. W grudniu ubiegłego roku minęło już 10 lat od śmierci jednej z największych ikon brytyjskiego metalu, czyli Lemmy'ego Kilmistera. Od dekady jednak przekonujemy się o tym, że pamięć o legendzie Motorhead wciąż jest niezwykle żywa. Szczególnie pod tym względem wydaje się Download Festival, bowiem organizatorzy wydarzenia kolejny raz upamiętnią Lemmy'ego. Jak? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

To była Violet Grohl z niedawno wydanej debiutanckiej płyty Be Sweet to Me, 595. Już za nami w Esterogne, a my pozostajemy jeszcze przy silnych, żeńskich, rockowych wokalach, bo takim też odznacza się Hayley Williams, która za chwilę pojawi się na antenie Eski Rock. Te dwie panie dzieli 18 lat różnicy, a mam wrażenie, że podobnie czują muzykę i ciekaw jestem, gdyby kiedyś nagrały jakiś wspólny utwór, co z tego by wyszło. Myślę, że to byłby całkiem niezły pomysł. Może któraś z nich kiedyś na taki pomysł wpadnie. Zobaczymy. Paramore, Decode, to przed nami w Esterogne.

0: Lokomotywa z ogłoszenia to był Perfekt w Esterok. No i można powiedzieć, że ta lokomotywa dojechała do stacji końcowej, bo to już finał naszego czwartkowego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam. Słyszymy się już jutro, w piątek, chwilę po 12:00, także liczę na Państwa obecność. Za chwilę 15:00, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem przejmie Państwa Dawid, który za chwilę zaprosi na kolumny Zygmunta.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Chcę podziękować Michałowi Poklękowskiemu za informację o dinozaurach.
3: Pan Michał opowiadał o tym, drodzy Państwo, że dinozaury chodziły czasami na dwóch, a czasami na czterech nogach. Jak ludzie.
4: Tak mieszka Książulo. Widać, że się nieźle dorobił na pałaszowaniu kebabów. Nie ma się z czego śmiecać. To jest bardzo ciężka robota. Można utyć i jeszcze do tego grozi człowiekowi ciężka awitaminoza.
3: Kim Kardashian świętuje sukces w sukience z odsłoniętymi plecami i stringach Gucci. Ty, założyłabyś stringi po kimś? Nawet po Gucci?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. To jest Eskarok.
6: I jest prawomocny wyrok, 26 lat więzienia dla ojca Wojtusia ze Świebodzina. Może potrwać kilkanaście godzin. W raporcie akcja w Hucie Szkła w Turze. Dziś rusza historyczny mundial. Kibice piłki nożnej w blokach startowych.
7: Eskarok. Raport.
6: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. To prawomocny wyrok po dramacie w Świebodzinie. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony, a szczegóły zna Ari Habir.
8: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
7: To jest raport.
6: Akcja może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie od wczoraj działają w Hucie Szkła w Turze, koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego, w wyniku czego wylała się gorąca masa szklana. Dawid Olszewski śledzi działania strażaków.
9: Tak, jestem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Powiedz, na czym teraz skupiają się strażacy?
9: Teraz na miejscu trwa proces schładzania szkła. To nie jest łatwe zadanie, bo w pobliżu pieca wciąż utrzymuje się wysoka temperatura.
10: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca. Są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
9: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. W wyniku awarii z pieca wydostało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
10: Na zewnątrz do wanny wychwytowej.
9: Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
6: W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszyscy zostali ewakuowani. Przyczyna awarii jest nadal ustalana. Fabryka broni Łucznik z Radomia dostała zielone światło na produkcję karabinów Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia produkcji natychmiast po złożeniu zamówień przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Prezes Łucznika Seweryn Figurski mówi, że to moment przełomowy.
11: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
6: A Łucznik znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Kibice piłki nożnej w blokach startowych. Mecz pomiędzy Meksykiem a RPA na Estadio Azteca w Mexico City otwiera dziś mundial. W grze 48 drużyn. Mecze rozgrywane będą na stadionach USA, Meksyku i Kanady. Mistrzostwa świata to piłka na najwyższym poziomie, mówią kibice GKS-u Katowice. Rozmawiał z nimi Darek Brombosz.
12: Dzisiaj mundial rusza. Bez Polaków to jest mundial?
13: No wiadomo, że jest troszkę jakby mniej tych emocji, no ale będziemy oglądać, no.
12: Ma pan jakiś faworytów?
13: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali.
14: Portugalia.
12: Czyli jest szansa, że Portugalczycy przywiozą puchar.
14: Taką mam nadzieję. Moim zdaniem Hiszpania wygra.
15: Ciężko powiedzieć teraz. Teraz ta gra to się zaczyna już tak bardziej wyrównywać, nie? Pożyjemy, zobaczymy, no.
13: Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
16: Jakoś nie kręci mnie to. Nie ma naszych, to nie ma na co patrzeć.
6: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Pogoda.
6: Dziś chłodno, wietrznie i deszczowo, na południu i zachodzie burze. Temperatura od 15 do 20 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam od 13 do 15 stopni. Przed nami także pochmurna noc z opadami deszczu. Na zachodzie i północy możliwe mgły. Na szczytach Tatr słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a temperatura przeważnie od 7 do 11 stopni.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
19: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i jest Kruszyńska.
6: Dzień dobry.
19: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i powiem: wstyd, żenada, kompromitacja. To może być opis tego programu, na pewno to okładka po powrotach Polaków z wielkiego turnieju, no ale w tym roku tak nie będzie. I jedziemy do mundialu i jedziemy z wami do domów, pięknie zapraszamy. SK Rock. Zapraszam do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Tak jest, wierzę jej. Halo, halo? Dzień dobry.
1: Cześć. Teraz jestem już szczęśliwie rozwiedziona, ale co zaskakujące, dalej mam bardzo dobry kontakt z moimi byłymi teściami. Na tyle dobry, że na koniec czerwca wyjeżdżamy razem na wakacje do Hiszpanii.
0: Pani się rozwiodła i zabrała byłemu mężowi rodziców. Panie Maleńczuku! No właśnie, o to jest pytanie! No ja uwierzyłem. I to naprawdę mnie zaskoczyło i pani Monika dostała ode mnie bilety na koncert formacji Kings of Leon, koncert pod naszymi flagami. A kto mnie dzisiaj zaskoczy? Do zabrania bilety na koncert Kings of Leon wystarczy wysłać do radia krótką głosówkę i czymś mnie zaskoczyć. Czymkolwiek. A żeby wprowadzić odrobinę zaskoczenia w radiu, to rozdając bilety na Kings of Leon zagramy teraz YouTube. I niech będzie taki kawałek.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dzień dobry, panie Dawidzie. To teraz ja spróbuję pana zaskoczyć. Może pan tego jeszcze nie wie, a może pan wie, ale zbliżają się Mistrzostwa Świata, czyli Mundial. No właśnie. A wie pan, że słowo Mundial na Mistrzostwa Świata jest używane tylko w Polsce? Ani nie jest w krajach anglojęzycznych, ani nie jest w krajach hiszpańskojęzycznych używane. Mam nadzieję, że zaskoczyłem.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
2: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
2: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
2: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: so far away.
1: I czasami, ale czasami, to chciałbym uciec gdzieś daleko. Przeczytałem, że Łukasz Mejza przyszedł do Sejmu z Danielem Magikalem i pytam żony, kto to kurde jest. A ona, no przecież to jest ta patologia. I odpowiedziałem, że jego kojarzę, ale kim jest Daniel? Okazało się, że podobnie, co już mnie nie dziwi. Jak państwo słyszą, dziwne rzeczy się dzieją, a to się dzieje poważnego, o tym za chwilę w Rawarsie.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu zakończona. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran, a do tematu wrócimy o 16. Teraz niebezpieczna jazda w centrum Szczecina. Policja zatrzymała kierowcę, który przewoził 7 osób, w tym 2 w bagażniku. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.
5: Pierwsze badanie wykazało 0,50 mg na litr alkoholu w wydechanym powietrzu.
4: Mówi Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji. Kierowca jechał zygzakiem, dlatego zwrócił na siebie uwagę. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Za popełnione czyny odpowie przed sądem.
3: To jest raport.
4: Na koniec harcela i konika. Konik zwierzyniecki przemierza dziś ulicę w centrum Krakowa. Zgodnie z wielowiekową tradycją, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą na szczęście.

0: SK Rock Sport.
1: Meksyk kontra RPA na początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Początek meczu o 21:00 po ceremonii otwarcia. Jerzy Engel, trener, który poprowadził polską reprezentację na mundialu w 2002 roku, wskazuje, że przed pierwszym meczem gospodarze są w znacznie lepszej sytuacji.
2: Ta zmiana klimatyczna będzie bardzo bolesna, że ta zmiana czasowa będzie bardzo bolesna, że nie wszyscy zawodnicy, nawet ci najsilniejsi, potrafią sobie z tym poradzić.
1: Meksyk i RPA spotkały się w meczu otwarcia mundialu 16 lat temu. Wtedy padł remis 1-1. Elżbieta Glinka, lekkoatletką miesiąca w Europie. Polska biegaczka długodystansowa została wybrana przez kibiców lekkoatletką maja na Starym Kontynencie. Wyróżnienie przyznała organizacja European Athletics. Polka została doceniona za zwycięstwo w Pucharze Europy na 10 tysięcy metrów, który odbył się 23 maja we włoskiej La Spezia. Glinka przeszła do historii jako pierwsza reprezentantka Polski, która wygrała te zawody. Jest także rekordzistką kraju na dystansie 10 km.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Kolumna Zygmunta.
3: ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock, Gwiazda Rockowizny. Ta impreza w Gdańsku, Poznaniu i w Krakowie w sierpniu i będziemy tam Państwa wysyłać. A w przyszłym tygodniu wysyłamy Państwa na Metronom Festival do Pragi, a mamy też bilety na Kings of Leon i Państwo ślą głosówki na Messengerze i trzeba mnie zaskoczyć. Halo, halo?
1: Cześć Dawidzie. Mówisz, żeby Cię czymś zaskoczyć. Grzegorz z tej strony.
0: Cześć Grzesiu.
1: Jeśli chodzi o Kings of Leon, to Cię zaskoczę.
0: To słucham.
1: Nie chcę tych biletów. Nie lubię Kings of Leon.
0: W nagrodę nie daję panu biletów na koncert Kings of Leon.
1: Na razie.
0: Gratuluję.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Peter Gabriel of Estherock. Człowiek dwóch imion, bardzo się z nim dzięki temu identyfikuje. Dawid Zygmunt, też muszę z tym żyć. A pan jak ma na imię? Halo, halo?
1: Moje imię jest dość dziwne, bo Gniewomir.
0: Gniewomir?
1: Kiedy poznaliśmy się z moją obecną małżonką, po pół roku chodzenia razem, jak zapytała się koleżanki, jakie mam na imię, ona powiedziała, że Gniewko.
0: Gniewko?
1: No, była trochę załamana, ale już nie miała wyjścia.
0: Najważniejsze, że się nie gniewała.
1: Że Gniewko.
0: Pozdrawiam pana bardzo, bardzo mocno. A już za chwilę dołączy Ania i będzie raportować. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Zabójstwo Klaudii w Toruniu, zakończyła się pierwsza rozprawa. W raporcie dwie wieże i głos Jarosława Kaczyńskiego po przesłuchaniu. A w Gdańsku uczniowie z 16 szkół i piłka i zasady bardzo fair play.
2: SK Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejne weto prezydenta, od tego zaczynamy raport. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. Przepisy te wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku i upoważniały ją m.in. do nakładania sankcji na działające na nim podmioty. Do tematu będziemy wracać. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazja. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran.
3: No, proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani, co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobrze proces.
1: Mówi prokurator Cezary Krause. Kolejna rozprawa za tydzień. Wenezuelczykowi grozi nawet dożywocie.
2: To jest raport.
1: Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tak zwanych dwóch wież. Było zgodne z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
4: Nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa.
1: Śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Teraz finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkini z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego, a to pokłosie afery na Uniwersytecie. Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucono też mu m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie, m.in. Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
5: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
1: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. Tak decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football Free Change Makers. Mimo że pogoda nie rozpieszczała, młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
6: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą?
7: Rękę na głowie, jak się strzela, żeby był zaliczony gol na przykład.
8: I po każdym golu musi być cieszynka, przed meczem no piątki, po meczu.
9: Mogę uczyć młodszych ludzi ode mnie szacunku, solidarności.
1: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur. Pogoda.
1: Dziś pochmurno, wietrznie i deszczowo. Na południu i zachodzie burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich tam od 13 do 15 stopni. Jutro burze na wschodzie, a od środy ocieplenie.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i dzisiaj przez większość czasu mamy szaro, sine, ciężkie niebo. Tak to wygląda we wielu miejscach kraju i zagramy coś pod ten klimat i to nie będzie demono. Będzie stereo, będzie rasowo, z taką gitarą, która buduje napięcie. I już przestaje pitolić, szybki dżingiel i gramy. Uwaga, uwaga. Niech napięcie rośnie. A ja się kłaniam, Dawid Zygmunt, witajcie.

wielbicie, tłum. Od takich słów zaczyna się ten utwór zespołu Lady Punk, choć wariacje na ten temat mogą być różne. Na Instagramie na przykład pan Wuja proponuje śpiewać "Jesteś pindolem". To jest cytat, proszę się nie obrażać. A Janusz Panasewicz przyznał, że chciał kiedyś zaśpiewać "Jesteś indorem". Czy mu się to udało? Zapytałem go o to. Panie Januszu, czy już się to panu kiedyś udało? Odpowiedział, a odpowiedź znajdziecie na naszym Instagramie. Proszę zerknąć na Instagrama Eskirok. A w radiu przypominam, że Lady Punk grają jubileuszową trasę, a ich nowa jubileuszowa płyta LP45 do znalezienia w sklepach i w streamingu. A tam też znajdziecie m.in. nowe albumy od Paula McCartneya i świeżynkę od Foo Fighters i nową płytę Evanescence i teraz w kolumnie Zygmunta kawałek z nowej płyty Evanescence.

0: No cześć Dawidku, to ja cię zaskoczę, chociaż nie konkursowo, bo mam służbowe plany. Kings of Leon lubię, ale sprawdź sobie, dzisiaj rano rozmawiałam z twoją poranną ekipą, co mnie śmieszy. I było ten temat tych leggingsów damskich, gdzie się z tyłu w tyłek wrzyna ten paseczek. No i chyba, jak się nie mylę, to kolego Kondzio nazwał to kopytkiem łosia. No, cudownie, cudownie, uśmiałam się jeszcze bardziej. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Eskirok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 Eskirok.
2: W Eskirok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Eskirok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
4: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: 21st Century Bad Religion to wersja z 94 roku, a myślę, że wciąż aktualna w roku obecnym. A w 94 był też mundial w Stanach, mundial bez Polski, to informacja aktualna też w roku obecnym. Mistrzostwa Świata w piłce nocnej bez Polski i mamy z tej okazji nowy hymn, panie Jarku!
1: Nic się nie stanie, Polacy, nic się nie stanie.
0: Nic się nie stanie, Polacy, nic się nie stanie. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
1: Nic się nie stanie.
2: Melina S-Rock.
3: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, na tej ziemi na razie, tak, się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? Kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
2: Melina w S-Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską. Tak zwłokę prezydenta w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy szef jego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA.
7: Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie. Myślę, że strona ukraińska ma cały czas jeszcze przestrzeń do tego, aby zacząć zabiegać o to, aby relacje z Polską się znacząco poprawiły.
6: Mówił prezydencki minister.
5: To jest raport.
6: Zbliżają się wakacje. Przed podróżą warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego?
8: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach, tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
6: Mówi Małgorzata Oluszewska z NFZ. Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie NFZ lub elektronicznie. Proces trwa kilka minut.

0: Polska.
1: SK Rock Sport.
2: Polscy siatkarze grają w Lidze Narodów. W Chinach trwa właśnie spotkanie ze Słowenią. W tiebreaku biało-czerwoni wygrywają, remisują czy przegrywają? To pytanie kieruję do naszego dzisiejszego eksperta, Dawidzie.
3: Eksperta, jak ty mi słodzisz, Anulka. Remisują 17-17. Przypominam, że w tiebreaku gra się do 15. Także śledzimy na bieżąco, wrócimy jeszcze na parkiet, a przypomnijmy, co się działo w pierwszym meczu, Anulku.
2: Polacy zaczęli turniej od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą, to wczoraj, a jutro starcie z Japonią. I jeszcze informacja o dzisiejszym mundialu. Urodzony w Johannesburgu były lewy obrońca Pogoni Szczecin, Ricardo Nunes, trzyma dziś kciuki za reprezentację RPA. Choć wychował się w Portugalii, przyznaje, że płynie w nim południowoafrykańska krew.
4: Mam nadzieję, że dzisiaj wygra Republika Południowej Afryki. Choć na piłkarzy czeka trudne zadanie, bo grają z jednym z gospodarzy turnieju. W tym przypadku nawet remis będzie bardzo dobry.
5: Even a draw wouldn't be a bad result.
2: Mówi Ricardo Nunes. Przypomnijmy, w inauguracyjnym meczu mundialu Meksyk zmierzy się z RPA, a start o 21:00.
3: A ja jeszcze wracam na parkiet. 2-2 w Lidze Narodów w meczu Słowenia-Polska. 17-17 w tiebreaku. Trwa krótka przerwa, a po przerwie, jak się coś wyjaśni, to na pewno od razu Państwu te informacje przekażemy.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Kolumna Zygmunta w Esse Rock. Zaprasza Dawid.

0: Lubię się. Lubię się, prosty tytuł, no ale nie tak prosty jak Daj Daj. Czy słyszeli państwo hymn tegorocznego mundialu? Śpiewa go Shakira i nazywa się Daj Daj. A przypomnę, że ona już kiedyś śpiewała Waka Waka. I tytułem dygresji dodam, że tegoroczną Eurowizję wygrała Bangaranga. Czyli podsumujmy. Bangaranga, Waka Waka i Daj Daj. I chciałbym powiedzieć, że... Chciałbym powiedzieć, że cywilizacyjnie zmierzamy w dziwnym kierunku. No.
1: Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

0: domu. To Red Hot Chili Peppers w Radiu SK Rock, a w tym tygodniu obchodziliśmy urodziny płyty Californication. Ten album jest w moim top 3, jeśli chodzi o Red Hotów, i gorąco Państwu te dźwięki polecam. No a nasi siatkarze jeszcze w top 3 Ligi Narodów, ale po kolejnych meczach naszych rywali pewnie z tego topu wypadną. Polska niestety przegrała ze Słowenią w tiebreaku. Obiecałem, że gdy ten mecz się skończy, to dam znać, no to przekazuję te informacje. Ale spokojnie, to dopiero początek turnieju. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. A więcej ważnych tematów już za chwilę w raporcie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
2: Łukasz Bąk.
4: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
7: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Trzy razy nie. Prezydent zawetował ustawę o kryptoaktywach. Lekarze uratowali 16-latka ukąszonego przez żmiję. Jest pytanie o koszty. W zmaganiach bierze udział 48 drużyn. Dziś rusza mundial.
2: Eski Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicą. Teraz tak tłumaczył swoją decyzję.
3: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
1: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale trzeba robić to skutecznie.
3: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
1: Jest już komentarz premiera. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.
2: To jest raport.
1: Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium, a teraz pytanie o koszty. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, ukąszonego przez żmiję. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopca. Stan nastolatka był ciężki. Życie ocaliła mu surowica sprowadzona z Monachium. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu, a chodzi nawet o 100 tysięcy złotych.
4: Nie zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o zwrot kosztów. Poinformowaliśmy jedynie w ramach dobrych praktyk współpracy, że przebywa u nas pacjent, którego ratowanie życia wymagało takiej logistyki. O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności nie pozwalające na zwrot kosztów leczenia.
1: Mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzecznik szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zapłaci za koszt transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez LPR. Może zapłacić za samo leczenie nastolatka. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne w centrum targowym Expo 21. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
5: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Do tej pory tylko 8 krajów zdobywało Mistrzostwo Świata. Czy w tym roku będzie inaczej? Dziś rusza mundial rozgrywany na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział 48 drużyn. To najwięcej w historii turnieju. A kto ma największe szanse na zwycięstwo? O tym Mateusz Gołębiewski.
6: Statystycy futbolu wyliczają, że największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata ma Hiszpania, dalej Francja, Anglia i Brazylia. Ale na szczęście sport za nic ma wyliczenia i predykcje. Choć są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
7: One po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia czy Anglia, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
6: Marzy mi się europejski zwycięzca, ale po dobrym meczu, mówi z kolei Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN.
8: Najchętniej Hiszpania, na drugim miejscu Portugalia, po drugiej stronie Brazylia lub Argentyna.
6: Zwycięzcę poznamy 19 lipca.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: Pogoda. Zobaczyłem cię za oknem. Wejdź do domu, to nie zmokniesz.
11: I widzę tylko
12: tak.
11: Kumulonimbusy.
12: Tak jest, i razem.
11: Jak statki na niebie.
12: Tak,
11: ale mi się sentymentalnie zrobiło, Dawidku. Ale chciałam się pochwalić, pod Poznań
12: ma chmury, ma deszczyk, ale słońce też ma, wszystko na
13: raz. A, to my też się pochwalimy, Warszawka też ma chmury, ma troszkę słońca, teraz nie kapie. A tak ogólnie, jak to, Maniu?
1: A dziś ogólnie chłodno, wietrznie i deszczowo, na południu i zachodzie burza także, temperatura od 15 do 20 stopni, chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam od 13 do 15 stopni, ale przed nami także pochmurna noc z opadami deszczu, na zachodzie i północy możliwe mgły, a temperatura od 7 do 11 stopni.
10: I widzę tylko.
12: Yes. Kumulonimbusy.
9: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i na Messengerze są z nami między innymi Filip, Ineska, Piotr, Joanna, a kto jeszcze jest? Kogo witam, kogo goszczę? Halo, halo.
15: Dzień dobry, Brzeg Dolny wita.
13: Dzień dobry.
15: Ojca dyrektora.
13: To kilka słów do ojca prowadzącego.
15: Miłego popołudnia, będziemy razem pracować.
13: Uff, zapraszam. No, to będziemy razem do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: ale my jesteśmy z Państwem. Nie jesteście sami.
1: I zapraszam Was do kopalni.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
1: Kopalnia odkrywkowa. To tutaj wykopujemy utwory trochę zasypane i nasze wykopalisko związane jest z koncertem, który wydarzy się w Polsce tuż po weekendzie. To utwór o tym, żeby się nie poddawać, ale łatwo nie jest. I na przykład o tym powie nam pani Jolanta. Halo, halo.
3: Dzień dobry, Dawidzie. Posłuchaj, jaki ja miałam wczoraj koszmarny dzień. Jadę do pracy. Działam gadżety z Foo Fighters.
1: Były gadżety z Foo Fighters.
3: Nie udało się. Trudno. Ale potem było tylko gorzej. Ponad 9 godzin zmiany i brak radia w pojeździe, którym jeździłam.
1: Co pani mówi?
3: Ponad 9 godzin.
1: Nie wiem,
3: czy ktoś miał gorzej.
1: Ja bym wysiadł z takiego auta.
3: Pozdrawiam.
1: Ja bym z takiego auta wysiadł. A w teledysku do tego utworu Dave Grohl stoi w korku i w pewnym momencie jest tak sfrustrowany, że wysiada, porzuca auto i idzie pieszo. I nie, żebym teraz do tego państwa namawiał. I nie, żeby to było jakieś dobre wyjście, ale to jest jakieś wyjście. No to walk. To Foo Fighters w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry, Zygmuncie. Wiesz, że jelita mają ponad 500 milionów zakończeń nerwowych i są naszym drugim mózgiem? Pozdrawiam.
1: Ja cię zaskoczę tym, że zimne ognie wcale nie są zimne, a moja narzeczona przez to spaliła panele troszeczkę, więc do tej pory jej wypominam dziury w panelach. No, miła pamiątka, jakby co.
2: Mówisz, żeby cię czymś zaskoczyć, z tej strony. Nie chcę tych biletów. Nie lubię Kings of Leon. Na razie.
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: Reklama.

0: Pearl Jam w Estrock, Pearl Jam z Ameryki i zaraz spojrzymy w tamtą stronę, ale wcześniej pan Filip chciał coś powiedzieć. Halo, halo.
1: Panie prowadzący, a zna pan bajkę o snusie?
0: Nie znam.
1: Prezydent w pałacu do snu się szykuje.
0: Bardzo, bardzo zgrabny żarcik. Wszyscy wiemy, że to był żart, bo prezydent aktualnie szykuje się do urodzin Trumpa w Ameryce. Urodzin, na których będzie m.in. oglądał galę UFC. Chociaż niektórzy twierdzą, że może nie tylko oglądał. Nieważne. O tym, co ważne, posłuchamy już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Zdjęcia dziewczyn w jeansach z tą wrzynającą się, przepraszam, w 4 litery taśmą po środku.
4: Ale jaką taśmą? Przedziwne. Widziałeś to, Kądziu?
5: No właśnie widziałem i nawet to ma swoją nazwę.
4: Tak?
5: Ale nie mogę powiedzieć na antenie o tej porze, że to się kopyto łosia nazywa. Kim Kardashian i Lewis Hamilton migdalą się na jachcie. Normalni ludzie migdalą się w samochodach, ale bolid ma jedno miejsce.
4: To, nie da się, chociaż czekaj.
5: Może być
4: dobra,
5: miło.
4: No to prawda.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Ewakuacja Pentagonu. Doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, informuje Reuters, powołując się na CNN. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty. Na miejscu pracują służby. Kilkanaście zarzutów usłyszał mężczyzna podejrzany o serię włamań do altanek. Do policyjnego zatrzymania 22-latka doszło na terenie gminy Goleniów w Zachodniopomorskiem.
8: Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu łącznie 14 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem, kradzieży oraz zniszczenia mienia, do których mężczyzna się przyznał.
7: Mówi sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. To przełomowa decyzja. Senat przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza. Teraz, by weszła ona w życie, potrzebny jest podpis prezydenta.
9: 21 dni, tyle prawo przewiduje dla pana prezydenta na decyzję.
7: Mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Sopotu.

0: Rock Sport.
1: Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego gwizdka i meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Meksykanie szykują się na prawdziwe święto. Żyjemy tym tutaj, relacjonuje nam Dominika Małyska, Polka mieszkająca w Meksyku.
2: Atmosfera jest tutaj bardzo gorąca, dosłownie i w przynośni, bo raz, że temperatury przekraczają 30 stopni, a dwa, że Monterrey jest jednym z miast gospodarzy tegorocznych mistrzostw świata, więc już od kilku tygodni czuć rosnące emocje. Widać to na ulicach, bo gdziekolwiek się pójdzie, można zobaczyć mnóstwo osób ubranych w zielone koszulki reprezentacji Meksyku. Jest coś wzruszającego w tym, jak Meksykanie podchodzą do całego wydarzenia.
1: Drużyna Meksyku w meczu otwarcia zmierzy się z zespołem RPA, a spotkanie rozegrane zostanie na słynnym Estadio Azteca w Mexico City. I jeszcze Chiny. Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. Jutro drużyna Nikoli Grbicia zmierzy się z Japonią, a wczoraj, przypomnijmy, na inaugurację rozgrywek biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock. Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Nothing to Guns N' Roses w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rocka w minioną weekend na żywo na dwóch koncertach w Gliwicach. A w przyszłym tygodniu w Warszawie Foo Fighters, w Łodzi Kings of Leon, koncert pod naszymi flagami i kto chciał bilety na Kings of Leon, to musiał mnie głosówkowo zaskoczyć. Czymkolwiek, jakkolwiek i mamy taką głosówkę od pana Radka. Posłuchajmy.
1: Uwaga, będę zaskakiwał. Bu.
0: No i pan mnie zaskoczył, gratuluję.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Law.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
10: Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
9: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Perfekt. I utwór, w którym maczał paluszki Zbigniew Hołdys, a pan Zbigniew jest podobno bardzo podekscytowany. I dawno nie był, bardzo dawno nie był tak podekscytowany. A czym jest tak podekscytowany? O tym powie wam Michał w programie Radar. Wcześniej raport, a ja bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Jestem bardzo podekscytowany naszym dzisiejszym spotkaniem i mam nadzieję, że jutro też będzie dobrze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Ewakuacja Pentagonu. Znaleziono niebezpieczne materiały. Minister Przydacz tłumaczy zwłokę prezydenta w sprawie orderu Zełenskiego. Dziś rusza największy mundial w historii o 21:00. Pierwszy mecz.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18:00, Anna Kruszyńska zapraszam. Część pięter i korytarzy Pentagonu zamknięto, a z innych ewakuowano ludzi. Powodem incydent z udziałem niebezpiecznych substancji podała stacja CNN, powołując się na 3 źródła. Rzecznik resortu poinformował o wykryciu problemu z jakością powietrza, a to wymagało podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia jego znaczenia i skali zagrożenia. Na miejscu pracują służby.
1: To jest raport.
0: Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
2: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost. Strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
3: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
2: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez Polską stronę reakcji nie będzie.
3: Co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów. No finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
2: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
0: A jedynka w Łódzkiem odblokowana, ale korek ciągnie się przez 4 kilometry i chwilę potrwa, zanim ruch się unormuje. To po poważnym wypadku w Podradomskiem. W miejscowości Brodowe doszło do zderzenia kilku pojazdów.
4: Kierujący Oplem zasnął za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonne. Po zauważeniu tego zdarzenia zatrzymali się kierujący BMW oraz kierujący Renault, aby udzielić pomocy poszkodowanemu. W trakcie prowadzonych działań powstające BMW uderzyła Skoda. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie BMW, które następnie uderzyło w stojące na poboczu Renault.
0: Mówi Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. Jedna osoba została poszkodowana. To mężczyzna, który udzielał pomocy. Dokładne okoliczności tego zdarzenia ustala policja.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dziś rusza największy mundial w historii. O 21:00 pierwszy mecz, w którym zmierzą się Republika Południowej Afryki i Meksyk. Wcześniej ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy w najważniejszym turnieju piłkarskim weźmie udział aż 48 drużyn. Co czeka kibiców? O tym Mateusz Gołębiewski.
5: Najbliższy miesiąc to aż 104 spotkania na najwyższym światowym poziomie. Dla porównania 4 lata temu wystarczyły zaledwie 64 mecze, by wyłonić najlepszą drużynę globu. Do tego turniej rozgrywany w Kanadzie, USA i Meksyku sprawia, że mecze będą często rozgrywane późną nocą. Dla wielu kibiców z Polski to bariera nie do przeskoczenia.
6: No nie, tym razem nie będę zarywał nocy. Ten mundial jest dla mnie za duży, za monstrualny i będę wybierał sobie mecze.
5: Mówi Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN. Polaków niestety nie obejrzymy. Koniec futbolowej gorączki 19 lipca, kiedy poznamy nowego mistrza świata.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc z opadami deszczu. Na zachodzie i północy możliwe mgły, a temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro także pochmurno i deszczowo. Burze możliwe głównie we wschodniej części kraju. Temperatura od 16 do 20 stopni, tylko w rejonach podgórskich od 15 do 17, a od środy ocieplenie.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: SK Rock Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się kultura wysokich lotów, drodzy Państwo, bo zahaczymy o Szekspira, ale będzie też niższych, bo sprawdzimy, dlaczego Noel Gallagher ma Chrisa Martina w kilku literach, by nie powiedzieć, że w... wiadomo gdzie. A jak już tak szalejemy, to w ten czwartkowy wieczór proponuję także pozwolić na odpięcie wrotek panu Kurtowi. To jest jego Rape Me. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To jest nasz czwartkowy radar.

No, fani formacji Green Day już powoli odliczają czas do tego, co wydarzy się 14 sierpnia. Przebierają nogami na myśl o filmie, który będzie opowiadać o historii formacji Green Day, ale nie wprost. Chodzi o dzieło Nimrods, które co prawda miało już swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w ubiegłym roku, ale wtedy jeszcze nosiło nieco inną nazwę. A natomiast w skrócie to historia trójki nastoletnich przyjaciół, którzy tworzą zespół Analog Dogs. No i są przekonani, że otrzymali szansę życia i zostali zaproszeni do występów przed formacją Green Day podczas koncertów sylwestrowych. No i dzieje się to, co dzieje się na ogół w tych amerykańskich produkcjach. Natomiast warto wspomnieć o tym, że cały film Nimrods tak naprawdę został luźno oparty na doświadczeniach muzyków Green Day z czasu, gdy oni przemierzali kraj starym, ciasnym vanem koncertowym. Więc to wszystko będzie można zobaczyć już 14 sierpnia na oczywiście wielkich ekranach. To teraz czas na gościa, który też ostatnio zaszokował świat, pokazując swój nowy krążek. Nazywa się The Boys of Dungeon Lane. On natomiast nazywa się Paul McCartney i debiutuje na brytyjskich listach przebojów po raz pierwszy, a właściwie może inaczej, z pierwszym miejscem po raz 24, gdyby tak zliczyć to wszystko, co działo się z Beatlesami, z Wingsem. Jeśli chodzi o jego solowe projekty, no to 24... Pierwsze miejsce 24 raz. O, bardzo dziękuję. I takie rzeczy są w Wielkiej Brytanii, natomiast gdyby zerknąć na OLIS, czyli oficjalną listę sprzedaży płyt w Polsce, które to dzisiaj dostaliśmy nowe zestawienie, to tam Paul McCartney dzisiaj debiutuje na 7 pozycji. Właśnie z tymi dźwiękami ze swojej najnowszej płyty solowej The Boys of Dungeon Lane, na której to nawet się pojawił Ringo Starr.

propos tego snu, to ja myślałem, że dzisiaj mi się to śni, co Noel Gallagher postanowił opowiedzieć w mediach, ale przyzwyczaił nas do swojego ciętego języka. I wracając do tego, co działo się w naszych wiadomościach o godzinie 18, kiedy zahaczaliśmy o Mistrzostwa Świata, warto wspomnieć, że Noel w tym temacie, jako wielki kibic, powiedział, że w przyszłym miesiącu na pewno się pojawi, jeśli chodzi o zwieńczenie tego wszystkiego, co dziać się będzie na tym wspaniałym piłkarskim wydarzeniu. Natomiast warto wspomnieć o tym, że po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata, ze względu na ich organizację w Stanach Zjednoczonych, organizatorzy postanowili podjąć próbę powtórzenia trochę Super Bowl, dlatego postanowili zorganizować tak naprawdę pokaz w przerwie meczu. No i wiemy, że w tym pokazie pojawi się Chris Martin z Coldplay, został poproszony o przygotowanie występu, wiemy, że zaprosił pewnie tuzy muzyczne, natomiast Noel Gallagher zapytany o to, czy dołączy do któregoś z tych występów, albo czy planuje jakiś występ podczas tego wspaniałego meczu piłkarskiego, na co Noel Gallagher powiedział wprost, cytuję: ja biorę wtedy udział w losowaniu, w przerwie meczu, na które zostanie przeznaczona jagnięca noga. Dlatego ja, drodzy państwo, bo wiem, że Chris Martin jest raczej żółty, w końcu to jest jego yellow, a ja, jeśli chodzi o piłkarskie tematy, jestem raczej zielony. Dawno nie oglądałem żadnego piłkarskiego zmagania. Natomiast od kiedy w przerwach meczów losuje się jagnięce nogi? Bo może to jest jakaś nowa tradycja, jakiś nowy spalony, o którym ja po prostu nie wiem. Dajcie koniecznie znać, bo może to będzie teraz transmitowane, może VAR będzie, może w temacie tego mięsnego tematu. To Coldplay.

0: trzeba mieć naprawdę niesamowity talent, by tak zinterpretować tę ścieżkę dźwiękową do filmu Drive sprzed 15 lat. Zresztą pan Eliach Hewson, czyli syn pana Bono, powiedział, że wydawało się to czymś więcej niż tylko zwykłym coverem popowej piosenki. Jak powiedział, dzięki temu mogliśmy podejść do niego inaczej i wyjść poza strefę komfortu, bo gdy usunęliśmy pewne elementy i zostawiliśmy przestrzeń, to ten utwór nabrał większego ładunku emocjonalnego i głębi.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: 17 godzin i jest to naprawdę historia podróży z Nowego Orlanu do Charleston srebrnym autobusem z ludźmi, którzy, no każdy był zupełnie inny i wydarzyło się tam dużo niesamowitych rzeczy.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Ewelina Flinta, zapraszam Was do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

polecam teledysk do tej kompozycji. To z debiutu Violet Grohl, to Back in the Cake, Westerrock. A jak już jesteśmy przy tych pięknych obrazkach, to oddajmy głos facetowi, który w zeszłym roku postanowił wystawić klasykę Szekspira. Hamleta, drodzy państwo. Tak, to nie pomyłka. Państwo słuchacie cały czas Eski Roki Radaru. Pochodzi tak naprawdę od Toma Yorka, czyli o lidera formacji Radiohead. Ponieważ pan Tom York wziął na warsztat klasykę Szekspira Hamleta, do tego dołożył domieszkę politycznego albumu Radiohead z 2003 roku, czyli Hail to the Thief. I z tego wszystkiego wyszła wyjątkowa sztuka, która miała swoją premierę w Manchesterze w ubiegłym roku. Teraz, po zakończeniu dodatkowego występowania w historycznej Royal Shakespeare Company, ta sztuka będzie miała także swoją londyńską premierę i będzie wystawiana od 31 października tego roku do 23 stycznia przyszłego roku. No i w gwoli ścisłości oczywiście profesjonaliści zrobili adaptację musicalu, zajęli się reżyserią, a Tom York przerobił i zaaranżował utwory z tamtej płyty z udziałem 20 muzyków i aktorów. No i to wszystko robi spektakularne wrażenie. I nie mówię o tym, bo ja tego nie widziałem, natomiast recenzenci, chociażby Pitchforka, jak pan Daniel Dylan, powiedział wprost, on napisał takie oto słowa: ten projekt tak naprawdę nie ma prawa się udać, ani nie ma tyle sensu, co ma. Natomiast mówi dalej: to jednak wciągająca, przyspieszająca bicie serca i porywająca produkcja, która z gracją wykorzystuje tę muzykę, by współistnieć z potężnymi, dramatycznymi przedstawieniami żałoby, strachu, szaleństwa i śmierci. I to jest ta recenzja tego, co będzie można oglądać i podziwiać w Londynie już od 31 października. A skoro już jesteśmy przy tych produkcjach, w których maczał palce uzdolniony pan Tom York, to posłuchajmy No Surprises. To Radiohead.

0: To już 10 lat od śmierci Lemmy'ego Kilmistera i przyznam szczerze, że nie znam drugiego takiego artysty, który cały czas jest tak naprawdę na ustach całego muzycznego świata i cały czas się go wspomina. W końcu w tym roku na Download Festival już po raz 7 odbędzie się ceremonia Lemmy Forever, gdzie jego prochy znajdą stałe miejsce. Sami organizatorzy powiedzieli wprost, nie każdy może odbyć pielgrzymkę, aby odwiedzić Lemmy'ego w Hollywood, dlatego przywracamy Lemmy'ego jego fanom. I dlatego te wyjątkowe wydarzenia, których będzie mnóstwo, będą odbywać się w tym roku na Download Festival. A to tylko pokazuje, jak ta historia cały czas trwa dzięki tej niesamowitej muzyce.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Abelard Giza.
3: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak, się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, z czym Foo Fighters przyjechali do Europy. Posłuchamy także tego, jak dzisiaj brzmi Greta Van Fleet po kilkuletniej przerwie. Eska Rock. Ale zanim to wszystko, czas na nasz polski akcent. I to akcent od pani Kory. To Manam. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To jest kolejna godzina naszego czwartkowego spotkania w Radarze.

to Imagine, to John Lennon, West Rock. No i próbujemy sobie wyobrazić, jak za 15 dni, kiedy na sklepowych półkach pojawi się nowa płyta formacji Muse, jak ona może brzmieć w całości. Bo są dwie szkoły muzyki. Jedna to jest szkoła AC/DC, czyli ci, którzy po prostu od zawsze grają dokładnie tak samo. No jest też druga szkoła, która no, próbuje za każdym razem zaskakiwać. Są też tacy, którzy próbowali jednego i drugiego, jak Metallica na przykład. Różne swoje dziwne wejścia w różne buty loadowe i reloadowe i z różnymi innymi artystami, co niekoniecznie może było aż takie wspaniałe. Natomiast zahaczając o formację Muse, to wczoraj zaprezentowaliśmy z ich najnowszej płyty, która za 15 dni będzie miała swoją premierę, czyli The Wow Signal, kompozycję, która nazywa się Night Shift Superstar. I to jest kompozycja inspirowana francuskim house'em. To jest kompozycja, w której nie brakuje fascynacji funkiem i disco. I to jest kompozycja, po którą sięgnęliśmy wczoraj na antenie Eski Rock. I warto wspomnieć o tym, że ta płyta, nowa płyta The Wall Signal, będzie bardzo mocno nieoczywista, ponieważ my z tego miejsca kompletnie nie wiemy, czego należy się spodziewać, bo każda kompozycja jest zupełnie inna. Wspólnym mianownikiem jest oczywiście ten kosmos, który zresztą formacji Muse towarzyszy od samego początku. A to jest jedna z tych zaskakujących kompozycji z nowej płyty, to Cryogen. I to nowe Muse, najbardziej zachowawcze na tej płycie póki co. Natomiast oczywiście będziemy zerkać nieco bliżej ku nowym singlom od Matta Bellamiego.

Wielu zastanawia się, czego można się spodziewać po formacji Foo Fighters, która to formacja już za 4 dni pojawi się na Stadionie Narodowym. My wczoraj lekko zastanawialiśmy się przed tym pierwszym koncertem w Norwegii, który odbył się wczoraj. I przyznam Państwu, że było naprawdę bardzo wyjątkowo. Oczywiście ja byłem tutaj z Wami, ale dzisiaj przed programem Radar śledziłem dokładnie to, co wydarzyło się na tym koncercie w Norwegii. Przyznam szczerze, że no, miały miejsce dwa moim zdaniem bardzo ciekawe elementy. Po pierwsze, można było usłyszeć wykonanie solowego utworu Dave'a Grohla z 92 roku, chodzi o Marigold. I to było wykonanie po raz pierwszy od 16 lat, a propos tego, co wydarzyło się wczoraj w Norwegii. Ale w ogóle przy okazji trasy Take Cover Tour nie brakowało oczywiście kompozycji z ich najnowszej płyty Your Favorite Toy. Pojawiło się też mnóstwo innych wspaniałości. Natomiast tutaj jeszcze na chwilę bym się zatrzymał, bo podczas tego wczorajszego koncertu w pewnym momencie Dave Grohl i pozostali muzycy sięgnęli po akustyczne instrumenty i w pewnym momencie cały zespół niemalże przeniósł się w inną część sceny, zwolnili tempo i na przykład sięgnęli po akustyczną wersję kompozycji Wheels. Zresztą tych wersji akustycznych było więcej i do tego tematu w kontekście tego, co wydarzy się na Stadionie Narodowym za 4 dni będziemy jeszcze wracać, ale zanim to wszystko, to oddajmy głos naszym polskim metalowcom. Tak, drodzy Państwo, pokonali w tym roku Hostię, pokonali w tym roku Behemota, to oni są metalowcami roku. To Koma. Natomiast najbardziej, a propos Fryderyków tegorocznych, podoba mi się także dystans do tego metalowego wyróżnienia, który mają panowie z formacji Koma. Szapoba, bo mi łatwo dzisiaj o dystans. Ale z drugiej strony, jeśli Państwo widzieli ten tak zwany wykon zespołu Koma na Fryderykach, no to było metalowo, no. Nie powiem. Ale czasami bywa tak, że ten zespół z tej metalowej sceny raczej spadał.

0: To genialny przykład na to, że marzenia się spełniają. Bo kiedy twórcy serialu Rooster, który dostępny jest na Netflixie, mieli jeden plan od początku. Marzyli, aby ścieżka dźwiękowa była mocno inspirowana muzyką lat 80., czyli czasem ich studiów, bo ten serial właśnie otoczony jest studentami i ich ukochanym zespołem z tamtych czasów był właśnie R.E.M. No i pojawił się człowiek Andrew Watt, który nagle namówił pana Michaela Stipe'a do popełnienia tej kompozycji, chociaż wydawało się, że Michael Stipe jest nie do namówienia. I jeśli prezydenci Stanów Zjednoczonych obawiają się Taylor Swift, to myślę, że powinni się wszyscy obawiać Andrew Watta, skoro ten człowiek jest w stanie załatwić dosłownie wszystko.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że ten zespół kończy swoją działalność, a właśnie dostaliśmy ich nową kompozycję. To Play Your Games ze Westerok. Jak mówi Jake Kiszka, chodzi o piękne uczucie chwytania chwili. A jednocześnie jest to też zapowiedź kierunku, w którym zmierzają muzycy. Ten utwór ponownie też rozbudza oczekiwania fanów co do powrotu tego zespołu. Będziemy się bardzo mocno temu powrotowi przyglądać, tak jak przyglądaliśmy się temu, co wydarzyło się w Nowym Jorku przy okazji pięknego koncertu w Bowery Ballroom. To jest piękne wydarzenie, które miało miejsce 29 maja, bo okazało się, że panowie z Grety Van Fleet pojawili się w małym klubie ku zaskoczeniu swoich fanów i zagrali naprawdę fenomenalny koncert. Pierwszy od kilku lat, więc to była piękna powtórka z rozrywki. A propos powtórek z rozrywki, z nami Steven Tyler i pozostali muzycy. To ich Dream On i Aerosmith.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

0: To zespół, który poleca się na lato, chociażby za dwa dni w Bydgoszczy, ale w czerwcu zagrają jeszcze w Wysokiej i w Cisnej. W lipcu to będzie Antoniów, Żerków i jeszcze trzy pozostałe daty, których jeszcze tak naprawdę przynajmniej destynacji nie znamy. I 21 sierpnia na pewno panowie zameldują się w Olsztynie. Pod koniec sierpnia jeszcze też gdzieś mają się zameldować, natomiast póki co jeszcze nie znamy destynacji, więc cztery tak naprawdę daty koncertowe są już znane, tylko czekamy na potwierdzenie od pana grabarza, gdzie oni się tak naprawdę pojawią w tych datach.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Chcę podziękować Michałowi Poklękowskiemu za informację o dinozaurach.
3: Pan Michał opowiadał o tym, drodzy państwo, że dinozaury chodziły czasami na dwóch, a czasami na czterech nogach. Jak ludzie.
4: Tak mieszka Książulo. Widać, że się nieźle dorobił na pałaszowaniu kebabów. Nie ma się z czego śmiecać, to jest bardzo ciężka robota. Można utyć i jeszcze do tego grozi człowiekowi ciężka awitaminoza.
3: Kim Kardashian świętuje sukces w sukience z odsłoniętymi plecami i stringach Gucci. Ty, założyłabyś stringi po kimś? Nawet po Gucci?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, co zrobił Mick Jagger w pewnym brytyjskim pubie. Zerkniemy także na nowe plany pana Hołdysa. Ale zanim to wszystko, czas na historię o pewnej dziewczynie. To Edwin Collins, Michał Prokopowicz, kłaniamy się. No i zapraszamy do 21:00. To jest ostatnia godzina naszego czwartkowego spotkania w radarze.

moje serce zostało skradzione przez Micka Jaggera. Ja uwielbiam takie momenty, kiedy ważni, kluczowi, legendarni artyści wychodzą do ludzi. I tak było też w pubie Half Moon przy St. Clements w Oxfordzie, gdzie nagle w drzwiach stanął Mick Jagger, który pojawił się w trakcie tradycyjnego cotygodniowego wieczoru z muzyką folkową. No, przyszedł do pubu, wychylił szklaneczkę, później okazało się, że jest w towarzystwie Matta Clifforda, czyli klawiszosta, który współpracuje z formacją The Rolling Stones. No i tak się zdarzyło, że tam też w tym pubie był pan Robert Chee, który jest wykładowcą polityki z Oxfordu. No i tak się stało, że panowie postanowili zaśpiewać tradycyjną pieśń ludową, czyli Hans Molly, co chyba też nie powinno fanów Micka Jaggera w ogóle zastanowić ani zszokować, bo w końcu sam Mick Jagger wykonywał tę kompozycję przy okazji swojej solowej płyty Wandering Spirit w 93 roku. Piękne wydarzenie. Zresztą uwielbiam takie momenty. Możecie zobaczyć miejsce bez tłumów, gdzie Mick Jagger wykonuje tę kompozycję bez żadnego nagłośnienia. I to wszystko oczywiście do zobaczenia w zakładce Radar na skrock.pl. A skoro już zahaczamy o formację The Rolling Stones, to wiedzcie, że oczywiście czekamy na lipiec, bo to właśnie wtedy na sklepowych półkach pojawi się ich nowy krążek Foreign Tongues. Natomiast dzisiaj, popołudniową porą, dowiedzieliśmy się, że Stonesi łączą siły z Marvelem, a to oznacza, że zapowiedziano kolekcjonerską serię winyli. A to oznacza, że będzie zaskakująco przy okazji płyty Foreign Tongues. I to właśnie z niej. To In The Stars, no i nowi Stonesi.

To trochę nawiązując do tych emocji piłkarskich sprzed lat. To Blur, to Song 2, Wester Rock. A u nas emocji nie będzie brakować, ponieważ, drodzy Państwo, dzisiaj przygotowując dla Was codzienny radar, zerknąłem sobie na Facebooka Zbigniewa Hołdysa i tam 7 godzin temu pojawiło się nagranie wideo, minutowe, dosyć szokujące, w którym Zbigniew Hołdys siedzi w samochodzie i mówi, że stoi przed studiem i za chwilę wchodzi do studia i jest niesamowicie podekscytowany, jak nie było od kilkudziesięciu lat. I przyznam szczerze, że jak na takiego artystę, jak ktoś mówi takie słowa, to jest to naprawdę szokujące. I powiedzmy, że 5 godzin po tym wpisie pojawił się kolejny. Kiedy to Zbigniew Hołdys napisał, że już jest w domu i że to było duże wyzwanie, ale dał radę, bał się o sprawność ręki, ale nie zawiodła, napisał, że grał rytmicznie jak należy, wyobraźnia też działała, natomiast następna sesja już we wtorek. Wtedy ruszą dalej i wystartują z 2 kolejnymi utworami, wspomniał Zbigniew Hołdys, a w tym wideo, o którym powiedziałem, nawet mówił, że około 50 kompozycji jest gotowych, więc uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na nowe dźwięki od pana Zbigniewa Hołdysa.

0: Daleko panowie motywacji nie musieli szukać, jeśli chodzi o wielki powrót formacji Good Charlotte. Wystarczyło wsiąść do samolotu, pojechać na wesele swojego przyjaciela do Francji i tam zdać sobie sprawę, że dobrze byłoby wrócić. No i panowie wrócili. Także z tymi dźwiękami to Rejects z ich najnowszego krążka. To nowe Good Charlotte w SC Rock.
1: Autopromocja. Melina w SC Rock.
2: Abelard Giza.
3: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wzięliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Czekamy na te muzyczne awatary od formacji Kiss, tak jak czekaliśmy na wielki, mocny powrót formacji Seeder i się doczekaliśmy nowej epki Beneath the Surface. To jest epka, która jest emocjonalną głębią, jest intensywnością brzmień, jest, mówiąc w skrócie, zdefiniowaniem tego, co tak naprawdę towarzyszy karierze formacji Seeder od samego początku. Dostaliśmy naprawdę zaskakującą płytę. Zresztą Sean Morgan, czyli lider tejże formacji, powiedział, że ta epka to zagłębienie się, wykraczanie poza to, co na powierzchni i docieranie do rzeczy, które naprawdę nami kierują. Jak mówi, to połączenie nowych pomysłów i energii, którą czują grając na żywo. Jak mówi na koniec, chcieliśmy dać fanom coś autentycznego i bezpośredniego. I tak to właśnie brzmi. To nowy Seeder, to Proud Daddy w Esce Rock.

0: I tym pięknym akcentem od pana Johna kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w Radarze. Ale to nie koniec emocji, dlatego że już za kilka chwil w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego pojawi się Ewelina Flinta, która opowie o swoich muzycznych inspiracjach. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Był jeszcze 2009 rok, czyli przepiękny, cudowny koncert z okazji 40-lecia festiwalu Woodstock, na którym był Michael Lang, który siedział na scenie. Michael Lang, czyli, jeśli ktoś nie wie, producent tego prawdziwego festiwalu.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, to Ewelina Flinta. Zapraszam was do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszam na kawałki mojego życia. Wojtek Góralski z tej strony, a ze mną i z państwem najlepsza na świecie i w całym powiecie Ewelina Flinta. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Dzień dobry. Ojej, ale że na świecie. No może w powiecie.
3: Z najlepszego województwa w Polsce, z województwa lubuskiego, proszę państwa. Można tak powiedzieć, że prawie, że jesteśmy ziomalami. Dwa lata temu...
2: Najbardziej zielone województwo.
3: To prawda. Dlatego, że jest tam Zielona Góra. I Żagań, i Lubsko, i Żary, i Jasień. Gorzów Wielkopolski, i Jasień.
2: Tak.
3: O tym wszystkim kiedyś sobie rozmawialiśmy przepięknie w audycji Tak Trzeba Żyć. Ona chyba jest gdzieś, proszę państwa, dostępna cały czas na portalu skrok.pl, więc gdybyście sobie chcieli zgłębić te wszystkie piękne historie związane z pochodzeniem Eweliny Flinte, to tam odsyłam. Bo sporo o tym sobie pogadaliśmy.
2: Oj, bardzo dużo, bardzo dużo.
3: Więc teraz
2: i chyba prostu fajnie też, nie?
3: Bardzo przyjemnie było. Słuchaj, ja bardzo lubię gadać, więc było mi przemiło. Co tam u ciebie w ogóle słychać? Jak tam leci życie?
2: Ojej, dobrze. Dużo się dzieje. Jak wiesz, płytę wydałam już jakiś czas temu. Zresztą mam dla ciebie nawet.
3: A, dziękuję. Tak, wtedy właśnie też
2: przypomnij się. Natomiast już zaczynam tak powoli pracować nad nowym materiałem, ale jeszcze jesienią będzie premiera filmu gwatemalsko-polskiego, w którym właściwie najpierw temat był jeden, żebym napisała i zaśpiewała piosenki, a później się pojawiła propozycja zagrania roli drugoplanowej i tak się też stało.
3: O, to piękna sprawa.
2: Także będę miała swój taki, no już debiut filmowy, nie gdzieś tam na ósmym planie, tylko będę dość poważną, ważną częścią tego filmu.
3: Fajna przygoda?
2: Cudowna, wspaniała. No jedyny minus był taki, że ja jako jedyna aktorka, powiedzmy, chociaż tak dziwnie, jeszcze nie
3: czujesz tego słowa.
2: Nie czuję tego słowa, nie chciałabym też, żeby aktorzy się poobrażali. Jako jedyna osoba grająca nie miałam nagrywanych swoich zdjęć w Gwatemali, tylko na Saskiej Kępie profesorowej. Ale ja tam pojadę i tak.
3: Ale Saska Kępa też ładna, no tylko jednak to nie Gwatemala.
2: Przepiękna.
3: Dobrze. Ewelino, droga, gratulacje, bo pojawiło się przepiękne doniesienie, że wracasz na Poland Rock. No, chciałbym powiedzieć, że wracasz na przystanek Woodstock, teraz to jest Poland Rock.
2: Tak, rzeczywiście ostatnio śpiewałam jeszcze na przystanku Woodstock i to był 2010 rok. Matko, tak dawno temu. Tak.
3: Nie wiem.
2: Tak, tak, no ja wiem.
3: Czyli w Kostrzynie to było.
2: Tak, to było w Kostrzynie. Wtedy to był szósty mój raz na przystanku Woodstock, to teraz będzie siódmy.
3: A śpiewałaś wtedy jako Ewelina Flinta, czy w jakimś projekcie?
2: Śpiewałam jako Ewelina Flinta i graliśmy normalnie cały koncert. Pierwszy raz zaśpiewałam w 97 z zespołem Surprise, w którym no, byłam wokalistką i też coś tam próbowałam pisać. Później 98 i 9 to też zespół Surprise. I coraz większa publiczność i coraz lepszy czas koncertowy. Raz graliśmy nawet po korze, co było dziwne dla nas, bo no jak to tak po korze, nie?
3: No tam ten czasami tak się układa z tak, różnych względów.
2: Tak, tak. Później chyba 2002 rok, zaraz po Idolu. Jurek zaprosił mnie i przepięknie mnie w ogóle zapowiedział na scenie, bo powiedział coś takiego, że no ona tutaj była w takim dużym programie, ale tak naprawdę ona jest stąd, ona jest nasza, coś w ten deseń. Nie? I to właśnie wtedy śpiewałam Nadzieję. I to było takie mocne, ale miał rację. No miał rację, oczywiście, że miał rację. Że, wiesz,
3: no tak, bo to jeszcze były Żary.
2: Tak, to jeszcze były żary. I ja przecież na pierwszym przystanku Woodstock nie miałam jeszcze 18 lat, więc to totalnie ja jestem stamtąd.
3: Mm-hmm. Proszę Państwa, to są kawałki mojego życia, właściwie twojego życia, więc zacznijmy może, to uda nam się jakoś to poprowadzić.
2: Zacznijmy, tak. Więc
3: kawałek
2: uprzedzę. Uprzedzę. Nie, gdybym miała wybierać zawsze kawałki mojego życia, to bym się kręciła wokół kilku, a że zdarzyły mi się już audycje, wiesz, gdzieś w podobnym temacie, nie chciałabym się powtarzać. Ale jest jeden zespół, którego będę uwielbiać do końca życia i nic się nie zmienia od 14 roku życia, więc już parę lat minęło od kiedy ich poznałam, a to jest zespół The Doors. Mhm. Jest mnóstwo utworów, które kocham, właściwie mogę te płyty na okrągło sobie zapętlać, ale dzisiaj chyba sobie posłuchamy LA Woman.

0: Jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Przypominam, Ewelina Flinta dzisiaj ze mną i z państwem. Czas na kawałek numer dwa.
1: To teraz będą lata 90. I artystka, którą chyba już troszeczkę, o której zapomniano, a szkoda, bo wydawała i chyba nadal wydaje świetne płyty, też ma na swoim koncie przepiękną trasę z Peterem Gabrielem. A mówię o Polly Cole. I nie będzie to utwór Where Have All The Cowboys Gone.
0: Okej.
1: Będzie cudowny Feel In Love.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Jesteśmy, wracamy, przypominam, dzisiaj ze mną i z Państwem Ewelina Flinta. No to zapraszam dalej, oddaję Ci głos.
2: No dobrze, po bardzo, bardzo sensualnym Feel in Love, Polly, to może przejdziemy sobie do Ediego Vedera i Hard Sun. To jest utwór, o którym prawie zapomniałam, ale moja przyjaciółka Aldonka przypomniała mi ten numer. Powiedziała mi, że zawsze jak wyjeżdża, w podróż, to sobie puszcza gdzieś tam na trasie ten numer. Na przykład jak jest gdzieś tam w Turcji i zwiedza jakieś miejsca, w których rzadko kto bywa. Eddie Vedder, Hard Sun, i to jest numer z filmu Into the Wild.
1: No
2: przepiękny utwór, przepiękny.
1: Przesmutny film.
2: No też taka historia o, wiesz, no, smutny. Wiesz co, ale tam też dużo pięknych rzeczy jest. Ale też, tak, opowieść o tym, jakie dziwne rzeczy się robi w młodym wieku, nie? Żeby się wybrać na Alaskę przemyśleć wszystkiego.
1: Słuchaj.
2: Ale smutna historia, tak. Natomiast generalnie film jest wspaniały, jeśli ktoś nie oglądał, to z całego serca polecam, tak samo jak film Once. Nie będzie dzisiaj piosenki z filmu Once, ale w tym filmie gra Glenn Hansard, który od iluś lat już się przyjaźni z Eddiem Vedderem i też razem piszą piosenki do filmów na przykład również. I to też jest taka ścieżka dźwiękowa, no, wybitna. Zresztą Glenn dostał i Marketa Irglowa dostali Oscara za piosenkę promującą ten film. No dobrze, Eddie Vedder.
1: Posłuchajmy, oczywiście.

0: Wracamy, proszę Państwa, tak dosłownie jednym, dwoma zdaniami takiej anegdoty życiowej, bo wspomniałaś o tym filmie Into the Wild, a ja jestem jednym współorganizatorem festiwalu podróżniczego w Zielonej Górze, który odbył się dosłownie w ten weekend, teraz, jak nagrywamy. Więc wiesz, jakby tych historii podróżniczych się nasłuchałem i jakby ten film od razu mi się bardzo mocno przypomniał w kontekście różnych historii, które usłyszałem właśnie w miniony weekend, bo masa fajnych podróżników przyjechała do Zielonej Góry z całego kraju. No i wiesz, jakby te klimaty podróżnicze się w nas wszystkich znowu obudziły. Ale to tak
1: niesamowite.
0: Na marginesie.
1: O właśnie, właśnie. A propos podróży. No dobrze, to jeśli chodzi o piosenki mojego życia, to zdecydowanie będzie to moja piosenka. 17 godzin z albumu Mariposa, czyli mojego ostatniego albumu. I jest to naprawdę historia podróży. Z Nowego Orleanu do Charleston, srebrnym autobusem, z ludźmi, którzy, no każdy był zupełnie inny i wydarzyło się tam dużo niesamowitych rzeczy. Wszystko, o czym śpiewam, wydarzyło się naprawdę. To, co było ciekawe, ja miałam muzykę i bardzo długo nie wiedziałam, o czym jest ta muzyka. Nie mogłam znaleźć historii do tej melodii. I w pewnym momencie po prostu takie, wiesz, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. O rany, przecież to jest to. I okazało się, że bardzo łatwo już mi się napisało ten tekst, ale on w pierwotnej wersji był napisany po angielsku. Natomiast zresztą na płycie jest też wersja angielska na końcu, ale moi przyjaciele namawiali mnie, żebym też zrobiła wersję polską. Byłam przerażona, bo te tłumaczenia wychodzą czasem nieszczęśliwie, ale tu się okazało, że tak naprawdę tam większość rzeczy, które są w tej angielskiej wersji, mogłam zachować i nadal jest to fajny tekst.
0: A to śmieszne, że musiałaś sobie tłumaczyć jakby swoją piosenkę z angielskiego na polski. Żeby to była taka koleś, a nie odwrotnie.
1: Wiesz co, no czasami się tak zdarza, że wypłynie historia z artysty w takim języku i ja na początku też myślałam, o rany, ale dlaczego po angielsku? A w pewnym momencie stwierdziłam, że nie będę ze sobą walczyć, że to jest bez sensu. To się wydarzyło tam, zaczynam pisać po angielsku i może tak ma być. I dobrze, że tak się stało, mam dwie piękne wersje.
0: No pięknie, oczywiście, że tak, absolutnie. Posłuchajmy tej w języku polskim i serdecznie odsyłamy do tej w języku angielskim, tak. Oczywiście.

Noc jeszcze długa, przeczucia mam złe. W ciemności ktoś wlepie wzrok.

0: Wrocławia w SC Rock.
1: Jesteśmy na półmetku. Ewelino, no to może ty będziesz naszą kolejną prelegentką w przyszłym roku. Serdecznie zapraszam na festiwal podróżniczy w Zielonej Górze. Zabieraj przyjaciół i tych wszystkich znajomych podróżników i sobie pogadamy.
2: Dzięki Wojtku, ale to w takim razie do kolejnego roku musiałabym jeszcze parę podróży zrobić, żeby rzeczywiście móc nazywać się podróżniczką. Na razie to jest takie,
1: wszystko przed tobą.
2: Okazjonalnie. Co następne? Wiesz co, chyba chcę Arcade Fire i utwór. Myślałam o Everything Now, które bardzo lubię, ale wybrałam w końcu We Exist, które też ma świetny temat i świetny klip. Jeśli ktoś nie widział, to polecam, bo to jest o takim jakby upominaniu się o swoje miejsce w społeczeństwie i też jest no dużo, dużo tutaj nawiązań do społeczności LGBT, mhm, plus do całej społeczności queerowej. Klip jest przepiękny i taki no bardzo wzruszający. Także posłuchajmy sobie razem.
1: Zapraszam.
2: Ta-dam!

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Niskie ceny są codziennie w

0: Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Kawałki mojego życia w SC Rock.
5: Proszę Państwa, jesteśmy, to są kawałki mojego życia. Dziś ze mną i z Państwem Ewelina Flinta. Kawałek numer 6 przed nami. No, co tym razem?
6: Myślę, że zagramy sobie coś bardzo starego, czyli Fleetwood Mac The Chain.
5: Okej, okay, dobrze. Jakieś dwa słowa wstępu, czy po prostu słuchamy muzyki?
6: Nie, wiesz co, tak, powiem, bo to jest ciekawa historia. Ja nigdy się jakoś nie załapałam specjalnie na Fleetwood Mac. Pamiętam, że jako dziecko oczywiście parę tych hitów znałam i lubiłam, ale zawsze miałam... Nie. Janis, Dorsey, Hendrix, Cepelini, oni to nie. I niecały rok temu coś, gdzieś usłyszałam właśnie The Chain, i po prostu wessało mnie to Fleetwood Mac. Naprawdę, po prostu teraz uwielbiam. Może po prostu musiałam do tego dojrzeć.

0: Dobrze, druga Ewelino, co dalej?
1: No właśnie, teraz będzie coś, czego prawdopodobnie nie znacie, a to jest jedno z takich odkryć gdzieś, nie pamiętam, czy z radia KEXP, czyli tego amerykańskiego Seattle, które robi świetne koncerty live, czy to było NPR, ale to chyba było KEXP z czasu pandemii, kiedy artyści nagrywali te koncerty bardziej w domach. I tam sobie zobaczyłam artystkę, która nazywa się Emma Ruth Randall. Utwór Dark Horse. I to jest taki dość mroczny utwór. I w ogóle to, co ona robi, jest takie dość mroczne, ale genialne. No po prostu tak. To jest taki mrok, który aż chce się w to wejść.
0: Spojrzałem ci głęboko w oczy,
1: Emma
0: jest przekonujące.
1: Emma jest wokalistką, ona pisze te piosenki, gra na gitarze, wydała chyba już jakieś 5 albumów. Jest Amerykanką, nie zawsze w KEXP są Amerykanie, zresztą bardzo często artyści z innego świata. Ona jest Amerykanką. Naprawdę bardzo, bardzo polecam.
0: No to posłuchajmy, a potem proszę sobie obejrzeć, bo to pewnie jakby jeszcze dorzuca ten obraz wartości artystycznych.
1: Tak.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: To są kawałki mojego życia, ESC Rock. Dzisiaj Ewelina Flinta z nami i zostały ci już 3 strzały muzyczne.
2: Dobra, to zaskoczę może teraz, bo jesteśmy w stacji rockowej, ale myślę, że puszczacie tutaj takie gdzieś tam utwory z pogranicza. Natomiast ja uważam, że ta artystka ma w sobie tak naprawdę bardzo rockową duszę. To, jak zawalczyła o siebie, to jak... I jak wymiotła po prostu wszystko i jak jest, nie daje się zamknąć w żadnej klatce i w żadnej szufladzie, to jest po prostu coś tak pięknego i ona jest też bardzo, bardzo szczera w tym, co robi i ja jej absolutnie wierzę. Ja jestem pewna, naprawdę, jeśli się okaże kiedyś, że nie, to moja intuicja bardzo dobra, no wyjątkowo okaże się, że się pomyliłam, ale w przypadku Ray nie sądzę, że tak jest. I to będzie utwór I Know You're Hurting.

0: No to proszę bardzo.
1: Jezu, to jest takie stresujące. No dobrze, dwa ostatnie. Pozwolę sobie opuścić wam też moją Maripozę tytułową, a dlatego, że jest po prostu bardzo ważny utwór w moim życiu, podobnie jak 17 godzin, to jest piosenka również tej amerykańskiej podróży, również zainspirowana prawdziwą sytuacją, czyli moim spontanicznym śpiewaniem z muzykami w Maripozie, z Maripozy, z maleńkiej miejscowości i w ogóle... Jest to opowieść o takiej, o przemianie, o wychodzeniu ze strefy komfortu. Jest napisana po angielsku i tej nie przetłumaczyłam, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodoba.
0: Dobra, gram, słuchamy i zaraz wracamy na wielki finał w kawałkach.

0: mojego życia w ESC Rock.
1: Droga Ewelino, przypominam, proszę Państwa, Ewelina Flinta, czyli Lubuszanka z krwi i kości, aczkolwiek już od bardzo, bardzo dawna zamieszkała pod Warszawą, nawet dosłownie patrząc po mapie, zadowolona ze swojego życia artystycznego i muzycznego i na wielki finał naszego spotkania, cóż to będzie? Czy znów na siebie?
2: Wiesz co, wyjątkowo tak, bo miałam pomysł, żeby puścić This is the Kid, czyli brytyjski zespół i utwór Bulletproof, którego uwielbiam, ale jest bardzo, bardzo spokojny i myślę, że jednak troszkę elektrycznej gitary się przyda. Będzie taki numer, który jest Murder Ballad i pochodzi z płyty takiej właśnie artystki z Lubuskiego. To jest balada o pięknej Kasi.
1: Ciekawe, co to za artystka.
2: No nie wiem, znasz jakieś takie z Lubuskiego?
1: Kilka znam.
2: Mela Kotelu.
1: O, na przykład.
2: Sulechowa.
1: Dokładnie. Polecamy.
2: Tak.
1: Ale nie zaśpiewała tej piosenki.
2: Nie, tej nie.
1: A mogła.
2: Tej nie. Misia Furtak.
1: Jest.
2: Tak. Jest jeszcze trochę nas. Nie, no to jest finta niejaka. Balada o pięknej Kasi i to jest utwór, z którym się między innymi zgłosiłam do... i który był tak naprawdę powodem tego, dlaczego wziąłam udział w przeglądzie piosenki aktorskiej.
1: A, okej.
2: Okay. Ehe.
1: Ale nie trwa 20 minut.
2: Nie. Spokojnie, spokojnie. Nie.
1: Dobrze. No to tą piękną piosenką, ja wiem jak ona brzmi, bo już słyszałem, więc tą piękną piosenką, mówię to z premedytacją, zakończymy to piękne spotkanie. Ewelino, dziękuję Ci bardzo, że się do nas pofatygowałaś. To zawsze jest wielka przyjemność z Tobą porozmawiać, pośmieć się jakoś. Mam poczucie, że ten momentami absurdalny vibe mi bardzo odpowiada. Mam nadzieję, że Państwo też, chociaż po części, tak mają. I też się dobrze bawiliście.
2: Wiesz co, ja po prostu uważam, że powinieneś zapraszać mnie częściej.
1: No. Kurczę, no też bym tak chciał.
2: To tak dobrze się bawisz, to nie widzę przeciwwskazań. Mogę też poprowadzić audycję jakąś w SK Rocki.
1: A, słuchaj, dobra, okej.
2: Okay. Zawsze.
1: To powiem tam szefowi.
2: Tak, proszę bardzo. Tak zupełnie szczerze też
1: śpiewam,
2: faktycznie...
1: Śpiewam, gadam, pełne serwis.
2: Tak, gram, radio zawsze mnie kręciło. I od jakiegoś czasu nawet myślę sobie, gdyby mi się zdarzyło w życiu, że ktoś mi da taką propozycję, żebym prowadziła swoją audycję, to oczywiście, żebym się zgodziła.
1: Okay, dobrze. To...
2: Zależy oczywiście, jakie radio, ale...
1: No wiadomo, jakie pieniądze, no to wszystko ma znaczenie.
2: Tego nie
1: taki
2: mówiłam.
1: Prestiż, jakie zasięgi, bo to w pierwszych czasach jest najważniejsze. Dobrze, nagram to sobie dźwiękowo jako podanie o pracę. Dziękuję
2: Ci
1: bardzo.
2: Nie, to nie jest podanie o pracę. To jest po prostu zachwyt nad tym medium, czyli okay. Tak wyrażę.
1: Dobrze.
2: Radia są super.
1: To prawda, potwierdzam. Póki istnieją, niech mają się jak najlepiej. Dziękuję Ci pięknie.
2: Dzięki.
1: Dobrego wieczoru.
2: Dzięki, Wojtku.
1: Kłaniamy się. Pa, pa.
2: Cześć.
3: Śliczna Kasia nie wiedziała, że nóż pod żebra to gładki.

0: dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka!
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.